Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: Nałożone jest do pieca od samego rana i aż grzeje. Fire, fire i shim za RMF Max. Dzień dobry!
1: Dzień dobry wszystkim, to jest poranek w RMF Max i też od razu wjeżdżamy z pytaniem, bo wiemy, że nie śpicie. Jaka praca nie śpi o tej porze? Bo tak, nas to zawsze ciekawi, tym bardziej w piątek, nie?
0: Nie śpię i jestem dumny i gdzie pracuję też jestem dumny i wszyscy się poznajemy, pozdrawiamy i jest jedna wielka, pełna, maksowa ekipa. Także
1: teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na naszego Instagrama, wysyłasz nam głosówkę, w szczególności zobacz, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, że to jest bardzo proste. Taką głosówkę nam wysyłasz, my to potem puszczamy na antenie. Każdy jest zadowolony, ekipa poranna jest gotowa.

0: Robin Schulz nas grzeje od samego rana w RMF Max, to jego numer Take It Slow, ale też grzeje temat benzyny.
1: No, chcielibyśmy, ważne, żebyście mieli dobry humor od samego rana, dlatego puścimy wam odcinek gangu benzyniaków.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
1: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
1: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Gdzieś to też jest akurat drogie.
1: Pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!

0: To jest facet nie z tej ziemi, bo to jest Bruno Mars, a wy słuchacie RMF Max.
1: Wy też za chwilę posłuchacie Flesza, czyli najważniejszych informacji o poranku, ale za chwilę też się przekonamy, jaka praca nie śpi, więc wariacie, to jest ostatni moment, żeby do nas nagrać głosówkę, gdzie pracujesz o tej porze i dlaczego jesteś na nogach od godziny 6.
2: Najważniejsze i najciekawsze informacje już teraz. RMF Max Śląsk, Adam Szostok, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę wczorajszej porannej awarii kolejowej w Katowicach. Kłopoty z podróżowaniem koleją były w całym województwie. Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Mówiliśmy o awarii w Katowicach i Katowicach-Ligocie, ale wiadomo, że kłopoty były także w Sosnowcu.
3: Tam były dwie usterki. Najpierw to było około 10:00 w rejonie dworca w Sosnowcu. Stwierdzono usterkę jednego z rozjazdów. Jej usuwanie zajęło około 2 godzin. To spowodowało opóźnienie ponad 50 pociągów na prawie 1000 minut. Ale gdy usuwano to uszkodzenie, na stacji Sosnowiec Główny doszło jeszcze do awarii komputera. Z tego powodu trzeba było wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów między Sosnowcem i Katowicami-Szopienicami. Usuwanie tej awarii trwało do godzin popołudniowych, a w tym przypadku opóźniono 14 pociągów na prawie 500 minut.
2: Tyle Marcin Buczek. Będzie ponowiony przetarg na dobudowę prawie 2 kilometrów torów dla sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Pierwszy przetarg na budowę łącznika tramwajowego został unieważniony w czerwcu, a powodem była afera korupcyjna oraz zmiany kadrowe w spółce Tramwaje Śląskie. Po kilku miesiącach temat budowy wraca.
4: Dzięki tej dobudowie rondo Jana Pawła II, gdzie w tej chwili tramwaj linii 15 ma pętlę, będzie połączone z rondem Żołnierzy Wyklętych, a tym samym tramwaj będzie mógł zatoczyć pętlę, jeśli chodzi o Sosnowiec. I to będzie pierwsze tego typu rozwiązanie chyba w naszym regionie, nie wiem czy nie w Polsce. A nam też pozwoli takim ringiem spiąć te najludniejsze dzielnice naszego miasta.
2: Mówił Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Teraz Chorzów, tam ruszył program Mieszkanie za remont, który pozwala wynająć mieszkanie od miasta w atrakcyjnej cenie w zamian za remont właśnie. O lokum mogą się ubiegać osoby nieposiadające własnego mieszkania, spełniające określone kryteria dochodowe oraz bez zaległości w najmie. Przy większej liczbie chętnych decyduje system punktowy, uwzględniający m.in. powierzchnię mieszkania na osobę, stałe zameldowanie w Chorzowie i posiadanie dzieci. Lista dostępnych lokali znajduje się na stronie urzędu. Teraz Uniwersum w chorzowskim skansenie. To nowa wystawa poświęcona pszczołom i pszczelarstwu oraz oczywiście ulom.
6: Jest to nasza nowa wystawa stała. Dotyczy ona pszczelarstwa, takiego kontaktu człowieka z naturą, czyli człowiek pszczoła. No i mamy na niej bardzo dużo takich rzeczy, których w skansenie Państwo w zasadzie nie zobaczą, ponieważ nasze eksponaty, czyli te wszystkie ule, które są na niej zgromadzone, zazwyczaj były gdzieś poukrywane, albo w magazynach, albo w pasiece, gdzie nie było ich widać i one są tutaj wyczyszczone po konserwacji i będzie można je w końcu obejrzeć.
2: Mówiła Magdalena Cielesta, kustosz z chorzowskiego skansenu. Część ekspozycji znajduje się również na zewnątrz. Wokół spichlerza dworskiego z Simoradza, bo tam prezentowana będzie wystawa, pojawią się rośliny miododajne i hotele dla zapylaczy. Tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Ja nie śpię, bo trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Dlatego nie śpię od 4:00. Pozdrawiam.
0: No wiadomo, od 4:00 to nie śpią już najlepsze wariaty, także ekipa już jest na nogach, wiemy, że wy tak samo jesteście postawieni, więc mówimy wam wielkie dzień dobry!
8: Dzień dobry i 3 minuty po godzinie 6:00 wstawaj, nie udawaj, a do tego jeszcze to, co najlepsze możemy mieć dla was w piątek, czyli talk to you i another.
0: Ja myślałem, że kebaba przywiozła. No, wiadomo, jak to Karola, nie?

0: To jest RMF Max, no i tak płynie piątek razem z nami. To David Guetta w RMF Max 9 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i czekamy, ekipa, na wasze głosóweczki cały czas, a dosłaliście ich bardzo sporo. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie i poznajcie się wszyscy.
4: Ludzie.
3: Bo to jest to radio rano.
5: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
4: O, kopalnia odkrywkowa! To ciekawe, co dzisiaj zostanie odkryte, nie? Może coś poza węglem.
6: Kurier Warszawa. Jedziemy na magazyn znowu. Przewalić 1000 paczek.
0: Ale to już święta są, że 1000 paczek?
4: To dla jednej osoby tylko, nie?
5: Kto nie śpi, oczywiście, że służby komunalne. Śmieci się same nie wyniosą.
3: No właśnie, no i dobrze. No, i
4: no tak, wiadomo, no.
3: No i dziękujemy.
0: To jest potwierdzona informacja.
4: No, służba nie drużba, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi na świecie, my byśmy chcieli naprawdę z wami pracować, bo to jest taki humor, to jest taka energia, to są takie osobowości.
3: Ale czekaj,
0: to
3: tak sobie...
0: To RMF Max jest.
3: Myślę, że my z wami pracujemy. Co nie?
0: My z wami pracujemy. No, tak, to jest najlepsze na świecie, naprawdę.
4: Bez was nie ma tego programu.

0: Armin van Buuren. Dodaję wam mocy, dodaję wam energii i tak działa właśnie poranek w RMF Max. Jest to 6:17. Posłuchajcie tego, co się dzieje w świecie naukowym.
1: Tak jest, jak leżycie jeszcze w łóżku, to będzie o was, bo naukowcy pochylili się nad wystawianiem stóp spod kołdry, tyle że jeszcze przed zaśnięciem. No i okazuje się, że ciało to robi zupełnie bez naszego świadomego udziału i to jest naturalny odruch, żeby obniżyć temperaturę ciała, żeby nam się po prostu lepiej spało.
2: A to nie jest dlatego, że co, że jak wystawisz nogę spod kołdry, to że cię potwór obgryzie kawałeczek.
0: Znaczy nie, no pomaga, pomaga, pewnie, że pomaga. A przy okazji dotykanie nogą ziemi pomaga też na helikopter.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
8: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
7: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
8: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
9: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
10: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
15: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
16: A w Bykomanie sprawdzałeś?
15: No nie, ale...
16: Ale co?
15: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
16: A to zobacz ten.
15: No rzeczywiście.
17: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
5: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: I po reklamie.

0: Po polsku też, żeby to brzmiało nieźle. Piątek, piątek, piątek, 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i dobrze jest w piątek znaleźć szybko klucze, żeby szybko zamknąć wszystkie tematy i zacząć weekend.
4: Klucze, zaraz, gdzie są moje klucze?
3: No właśnie.
0: Słuchajcie, dzisiaj pytanie brzmi: gdzie są moje klucze? A właściwie pytanie, na które wy odpowiadacie, to jest: w czym Mateuko dzisiaj schował klucze?
3: No i ważna informacja jest taka, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi. To znaczy, ja zalewa was o nią nie pytamy.
4: Nie ma poprawnej i nie ma złej. Należy napisać po prostu, co wam przychodzi do głowy i razem się z tego pośmiejemy, zrobimy innym ludziom dzień. Wszystkim razem zrobimy sobie dzień i na tym polega to radio.
0: To jest właśnie to, że wy to radio tworzycie. Także teraz wchodzisz na Facebooka albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz głosówkę, gdzie twoim zdaniem są dzisiaj klucze. I wszyscy razem się bawimy. Weź zatrząć tym jeszcze. Na pewno to zgadną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: bez końca.
1: Oskar Cymbrz na śniadanie. No wiemy, co lubicie. To jest RMF Max i 9 minut po wpół do 7. No i co? Gdzie są klucze? To było pytanie do was.
2: Ekipa, to jakie wy macie pomysły, to jesteście po prostu niemożliwi. Tyle chciałem powiedzieć.
3: Nie zawiedliście. No nie, jak kiedyś zgubię też portfel, to się odezwę.
2: Na pewno. Posłuchajcie, jakie macie propozycje, w czym są dzisiaj ukryte klucze.
4: Klucze są u woźnego w skrzynce.
3: A woźny pod stołem, no.
2: Wiadomo, i trzęsiemy nim.
5: Witam, klucze znajdują się w pudełku śniadaniowym. Pozdrawiam wszystkich techników. Pa!
2: Uważaj tylko jak gryziesz, żeby nie pomylić z bułką.
6: Hej, myślę, że kolega klucze schował tak jak moja koleżanka wczoraj do wózka dla dziecka.
1: No wiadomo, wszystko co najważniejsze w jednym wózku.
7: Coś mi się wydaje, że te klucze są w takim tym, co wygląda jak tego ten i jest tego tam.
1: A,
2: no i ten był najbliżej, no to właśnie. Max. Jesteście niesamowici, po prostu nie ma wstawaj, nie udawaj, bez poranka RMF Max nie ma bez ich porannej ekipy. Ale gdzie są klucze? Rozwiązanie?
3: Są w taki, to jest na dokumenty.
1: Nie próbuj
3: takie,
1: tego tłumaczyć.
3: Pudełko na dokumenty.
2: No, dokładnie.
8: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller.

0: męskie badania. USG Yonder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. WM1 w Czeladzi.
1: Chcesz tchnąć nowe życie w swój dom, balkon lub ogród? Szukasz zielonych inspiracji? 19 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na Ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Szukasz okularów, które podkreślą Twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Śląsk 88.1 FM.

0: Jak Rihanna was budzi o poranku, to wiecie, że macie to w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 6:49 i od razu najważniejsze tematy poranne, bo willa z Sophie Loren, czyli włoskiej modelki, jest do kupienia, a właściwie podchodzą już do jej sprzedaży właściciele 3 razy. I nikt absolutnie tego jeszcze nie wziął.
0: Więc ja chcę to kupić.
3: Ładne jest.
4: Już niech ktoś to wreszcie kupi, no przecież ile to może kosztować? Nie wiem, ze 3 baki paliwa?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: No chata piękna, no.
3: Chata piękna.
4: Mieszkałby.
3: No ale jednak to paliwo, nie? Tame Impala i Loser jest 10 minut do 7:00. Wstajemy wszyscy.

0: Wiemy, co lubicie o poranku. Danny, If Only You i 5 minut do godziny 7. I teraz w radiu będzie o tym, co można sobie obejrzeć.
1: Najważniejsze informacje macie właśnie u nas, macie w poranku RMF Max. Lalkę można już oglądać od wczoraj na streamingu, a już na koniec miesiąca, ja przypominam, mamy wrzesień, lalka też będzie w kinach na wielkim srebrnym ekranie.
0: Ale to będzie coś innego.
2: Czyli jest serial, zaraz będzie film, to ciekawe, kiedy będzie książka. A nie, czekaj, to już chyba jest.
1: Ty mu powiesz, czy ja mu powiem?
0: Ale na maturze to tego na pewno nie będzie.
1: Nie, na pewno nie. Mateusz czeka na streszczenie. A my czekamy na Flesza, sport i prognozę pogody. To punktualnie o 7 w RMF Max.
3: Reklama. Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
5: Po raz 23 w Katowicach, po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
4: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
5: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Śląsk 88.1 FM.
14: Trzeba teraz nadstawić uszu, bo z oczami może być trochę gorzej. Jest siódma, to Kinga Nyga i Flash w RMF Max.
15: Dzień dobry. Mglisty poranek w południowo-wschodniej części Polski. Jeszcze do godziny 10 mogą się utrzymać trudne warunki na drogach w Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Miejscami widoczność spadła poniżej 200 metrów. To może być jedna z najważniejszych deklaracji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w Polsce od lat. Donald Trump zapowiada, że rozstrzygnięcie w sprawie stałej bazy wojskowej jest coraz bliżej.
16: Wspaniała wiadomość i odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię.
15: O czym z Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski. Czy potrafimy oszczędzać? Za godzinę sprawdzimy, w jakiej kondycji są nasze domowe budżety. Powiemy też o dynamicznej relacji pieniądze-student. Bądźcie z nami. A już teraz worki w dłoń i do działania. W całej Polsce rozpoczyna się dzisiaj finał 33. akcji Sprzątanie Świata. Do niedzieli tysiące wolontariuszy będzie sprzątać lasy, parki, brzegi, rzeki, jezior. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci i każdy z nas może się aktywnie przyłączyć. Dni są coraz krótsze, poranki chłodniejsze. Wielu z nas częściej mówi o zmęczeniu i spadku energii. Są jednak bardzo proste sposoby na jesienną chandrę, to ruch i kontakt z drugim człowiekiem.
17: Zawsze zdrowy tryb
10: życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
12: Rozmowa?
10: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
12: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
10: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku?
15: No proste, no to pytajmy, rozmawiajmy ze sobą, a radziła prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Schulz. Rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz. Na początek piłka nożna, no i nie najlepsze wieści, tak delikatnie mówiąc. Najpierw Londyn. Lech Poznań przegrał z Crystal Palace 0-4 mecz w Lidze Europy. Na trybunach było wielu kibiców kolejorza.
17: Mimo przegranej odbieramy to pozytywnie, cieszymy się, że możemy tutaj być w całe święto.
18: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy i granie z drużynami z Premier League to było kwestia marzeń, a dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
15: No i proszę, jaki optymizm. A w Bielsku Białej polskie piłkarki przegrały z Kolumbią 0-1 po pechowym samobój Martyny Martczak, by występ na Mistrzostwach Świata do lat 20 kończą na 1/8 finału. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła Płock po zaciętej walce do ostatnich sekund wygrała 25-24 z niemieckim Melsungenem.

0: Gęste mgły o poranku na południu i wschodzie kraju, później więcej chmur na północy, tam też przelotny deszcz, nad morzem niewykluczone burze, ale na południu już dużo słońca, jeżeli chodzi o temperaturę. 17 stopni w Koszalinie, 19 w Gdańsku, Białystok 20, Warszawa 21, a w Krakowie 22 stopnie. No ale źle być nie może, kiedy mamy piątek, weekend na horyzoncie, no i jeszcze piękną sobotnią pogodę.
1: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
2: No i wiadomo, przecież pada, nie pada, najważniejsze, że jest piąteczek i za moment w kalendarzu nasz wspaniały weekend. 7:03 w RMF Max Kinga. Dziękujemy bardzo serdecznie.
3: Do usłyszenia za godzinę.
0: Wrócę.
3: No a my co? No robimy po raz kolejny ostatni dzień lata, ale jeszcze tego lata mocno się tutaj trzymamy, no bo skoro weekend, to fajnie, żeby też było ciepło. To jest RMF Max.

0: Saint-Tropez. Witamy w Saint-Tropez, ale co się dzieje z ciałem przy tym numerze? To jest DJ Antoine oczywiście, a to jest RMF Max 7.9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, na sygnale wjeżdżamy, bo wszyscy okazuje się, chcemy być w Polsce policjantami i policjantkami. W tym roku padł absolutny rekord wszechczasów. Mamy aż 104 tysiące funkcjonariuszy. No. Tak dobrze w Polsce nigdy nie było. No, jesteśmy
4: tak
3: bezpieczni.
4: No tak to jest, po prostu pokolenie JP na 100% po prostu poszło do roboty.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: No pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie.
4: Tak jest.
3: Służby mundurowe.
4: Kłanianko. Uchylamy sam pas, czapeczki.
3: Jesteśmy tu grzeczni jak coś. Proszę nie przyjeżdżać.

0: Eli Oaks, Lawinia i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 7. Czas najwyższy się obudzić, bo to jest wstawaj, nie udawaj.
1: I pora na naszą zabawę. Do tablicy zapraszam, i w której można wygrać stówkę kieszonkowego.
2: No i to jest super informacja. Co trzeba zrobić? Teraz uwaga. Wyślijcie na numer 3001 SMS-em najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej, uwaga, matematyczną nazwę waszej porannej drużyny, która teraz jedzie pewnie razem do szkoły.
1: Ponieważ dzisiejsza kategoria to matematyka. Będziemy sprawdzać zakres wiedzy z podstawówy. No i wszyscy razem będziemy się śmiać z tego, jak odpowiadamy, ale też przy okazji przypominać sobie. Dlatego jeśli macie w samochodzie bąbelka, pomoc naukową, no to tym lepiej, bo możecie spytać, co było ostatnio na lekcji, podyskutować. Wiecie, o co chodzi. Matematyka.
0: Więc teraz na 3001 wysyłasz najciekawszą, najzabawniejszą i najbardziej matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
2: Koszt jak za zwykłego SMS-a. Si 3001 najciekawszą ksywkę waszej drużyny.
3: Reklama. Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
17: ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry, zapraszamy na wielką scenę.
17: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na Maxa.
22: Śląsk 88.1 FM.

0: To jest cisza przed burzą, to jest Sia i kawałek Unstoppable, a teraz dopiero będzie zabawa o 7.27.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: No, po minach widzę, że zabawa do tablicy, proszę, zapowiada się piorunująco.
3: No spoko, że to powiedziałeś.
2: Aha.
3: Zapraszam do tablicy.
2: Kto jest z nami?
3: Mateuko.
0: Dzisiaj jest z nami Dominika. Siemano, Dominika.
4: Cześć.
0: Dominika, nazwa twojej drużyny to?
4: Czwórasy.
3: Kto z nami jest?
0: No, to i tak jest za dużo na Matełki, ale dobra,
2: tak,
0: dawaj.
2: Tak, ja byłem z matematyki prymusem, zawsze na trójkę dociągnąłem.
0: Wymieniaj ekipę, kto jest w twojej ekipie?
4: Jasiek, Bartek i Dominika.
3: Witamy w RMF Max. No dobra, to co, Matełko gotowy?
2: Tak, matematyka z zakresu podstawówki, dzisiaj będę grillowany ja.
3: Klasa piąta.
2: Przyjmę to, zobaczymy jak.
0: Dominika, proszę bardzo, zadajesz pytania, a Mateusz się będzie pocił, żeby na nie odpowiedzieć.
4: Dobra, no to pierwsze pytanie takie proste. Mhm. Ile to jest 4 do potęgi trzeciej?
2: 16 razy 4, 40...
0: czyli zna potęgi, no.
2: 6 razy 4, 24... 64?
4: Proste.
0: To było proste, tak?
2: To było dobrze?
4: Tak. Ja dobrze.
2: Ale się upociłem.
0: Ale on to liczył na palcach, nie? On potrzebuje liczydła. Dobra, Dominika, dawaj drugie pytanie.
4: Dobra, drugie to wiedzowe. Jaki jest wzór na pole trapezu?
3: O matko, litości nie masz, kobieto.
0: Co? Z delty to obliczysz pewnie, nie? Zaraz.
5: 4 do potęgi czwartej.
2: Dobra, no. Kochani, powiem szczerze, że pamiętam na kwadrat jest plus te dwa trójki. To zdradź nam wszystkim, bo już nie będę się błaznował.
4: A plus B razy H plus 2.
3: Używamy codziennie.
0: No, na H to on zna dopiero inne rzeczy, nie?
2: Wow.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Aż mnie skotangensowało normalnie. Dominika, dzięki serdeczne.
3: No i kieszonkowe leci do ciebie i do chłopaków. W takim razie, znówka od RMF Max. Wydajcie na głupoty śmiało.
0: Na trapezy.

0: Jest Axwell, jest poranek, jest 7:38, najlepsze bęgery, tak, żebyście od razu byli na obu nogach. Na girach obu.
1: I żebyście mieli porcję ciekawostek, od rana informacji. Polski siatkarz Artur Szalpuk ma nietypową pasję, bo zbiera... O, co zbiera?
0: Butelki się na kaucję.
1: Nie. Zbiera karty Pokémon, tak. I ma ich grubo ponad 1000. No jak te piłki, jako przejmujące, złapał wszystkie, no.
2: Ja nie wiem, czy dobrze się tak chwalić, bo nie wiem, zaraz inne reprezentacje wypuszczą swoje Pokémony i wcale nie będzie już tak łatwo wygrywać.
1: To no, na pewno.
0: A jego ulubiony to jest ten. Raz, dwa, czu!
3: Reklama. 4 okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Hojlu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak!

0: Kawa niepotrzebna, kiedy gra RMF Max. Tobi, Romeo i Fly High u nas w poranku.
1: Karola i Mateuko.
0: Jest 7:49 i w końcu nadszedł czas, żeby dostać informację, którą potem można podawać sobie śmiało w pracy.
2: Bardzo proszę, już jutro.
0: Miałaś mówić.
2: Już jutro w Warszawie, słuchajcie, przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram M2026. I to naprawdę jest serio rzecz. 26 krajów ma swoje reprezentacje. Drużyny z całego świata składające się z motorniczego i z pomocnika.
3: I jakie konkurencje? No nie wiem, ale może czy się zmieścisz między samochodami, jak bardzo się spóźnisz, blokowanie kasowników na czas, albo kto zrobi najniższą temperaturę przy otwartych oknach w upale.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: A, ciekawe też, czy podczas konkurencji wbiega kanar sprawdzić, czy ludzie mają bilety.
2: No i ciekawe, czy hydration break jest na zajezdni. Pozdrawiamy.
3: Motorniczych.
0: Kochamy
2: super,
0: was tramwaje.
2: Że jesteście.

0: To, co mamy najlepsze, gramy dla was w RMF Max 5 minut przed godziną 8. Avicii i Levels, a to jest Wstawaj, nie udawaj. Flash, no, prognoza pogody za moment.
1: Za moment,
2: Haaland, co się stało? Haaland kupił najdroższą książkę w Norwegii i podarował ją w bibliotece w swojej rodzinnej miejscowości Brynę.
1: Ale to jest super w ogóle akcja, nie? Że piłkarze czytają książki, nie? Tak. Bo ja nie chcę być złośliwa, ale u nas piłkarze to do biblioteki trafiają jeszcze rzadziej niż do bramki. A za chwilę ważne informacje, Flash, sport i prognoza pogody. Punktualnie o 8. Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona. Citroen.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
15: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
14: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pancake'i.
15: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
14: W tej obok biura?
15: Właśnie w tej.
16: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hity na maksa.
21: Śląsk 88.1 FM.
23: W
0: piątek o 8. Wszystko, co najważniejsze macie w RMF Max Flash, Sport, Pogoda i Kinga. Nyga, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Mgła utrudnia pracę lotniska w podkrakowskich Balicach. Samolot lecący z Salonik został przekierowany do Ostrawy, a rejs Sofii wylądował w Katowicach-Pyrzowicach. Jeżeli macie zaplanowany poranny lot z Krakowa, sprawdzajcie komunikat od przewoźnika. Alerty RCB to niemal codzienność dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Komunikaty o zagrożeniu z powietrza otrzymali m.in. wczoraj, o czym informowaliśmy na naszej antenie. Jak na nie reagują?
19: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
22: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
23: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
24: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
23: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
24: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
23: No w sumie nic.
10: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga. By mieszkańcy wschodniej Polski mogli precyzyjnie ocenić skalę niebezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów. Od teraz będą 3 nowe warianty informujące o niskim, wysokim lub bezpośrednim zagrożeniu. Koniec miesiąca dla wielu oznacza jedno, kalkulator w dłoń. Wielu z nas musi ograniczać wydatki, a odkładanie pieniędzy nadal pozostaje wyzwaniem. Mateusz Brożek przejrzał najnowsze wyniki badań dotyczące kondycji finansowej Polaków.
25: Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas.
10: Rosnące koszty życia odczuwają wszyscy, również studenci. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że miesięczne wydatki przekroczyły już 4000 zł. Największe obciążenia to wynajem mieszkania, jedzenie i czesne. Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą, choć ponad połowa pesymistycznie ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Ale jest też pozytywny trend. Niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze i wcale nie są to oszczędności na zupkę chińską, bynajmniej to kwoty przekraczające 250 zł miesięcznie.
26: Jest start, jest meta.
21: Flash sportowy w RMF Max.
10: Za niecałą godzinę selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban ogłosi powołania na długie zgrupowanie reprezentacji. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Lig Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Zanim zacznie trenować kadra, to najpierw 9. kolejka Ekstraklasy. Dzisiaj 2 mecze. Najpierw Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków. Wieczorem Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Iga Świątek planuje zakończenie sezonu. Jej ostatnim tegorocznym występem będzie pokazowy turniej w Seulu. Wcześniej czeka ją jeszcze rywalizacja w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie.

0: Jesień jeszcze, wrzesień się jeszcze broni, ale jesień coraz odważniej wchodzi na scenę. Co mnie, jesieniary, absolutnie nie martwi. Dzisiaj najwięcej chmur na północy i zachodzie, także przelotny deszcz, a nad samym morzem niewykluczone burze. Najwięcej szczęścia mają dzisiaj mieszkańcy południa kraju. Tutaj po południu najwięcej słońca. 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 21 stopni w Warszawie i 22 stopnie w Krakowie. A jutro nie dość, że sobota, to jeszcze pogodna, nigdzie nie powinno padać.
1: Super, no weekend, no słońce, nie ma na co narzekać.
2: To o tym marzyliśmy, jak były te upały po 40 stopni, także luzik, oddech.
0: Dla mnie ideał pogody.
2: Jest fajnie, to jest właśnie poranek. 6:04.
1: Szósma. Kliber, Karola, Matełko, jesteśmy z wami do 9:00. Dzień dobry, fajnie, że słuchacie.
2: Jademy z tym dalej.

0: David Guetta, One Republic. To jest kawałek, który wam robi dzień. 8:10.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Nie chcemy, Mateusz, powtórzę. Nie chcemy brać ślubów, słuchajcie.
0: No,
3: my Polacy,
0: co?
3: Tak. W 2025 roku pobiliśmy swój własny rekord. Zawarto najmniej małżeństw od czasów II wojny światowej, słuchajcie.
4: Ała.
3: No, no, zamiast tego podpisujemy takie umowy majątkowe.
0: No, no to też co?
4: Kto na tym może być smutny z tego powodu? No, wedding plannerzy, ale przede wszystkim producenci kopert. No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No, to potem dalej pociąga konsekwencje, nie? No, to nie można parkować na kopercie. A tam, dajcie spokój.

0: piątek w takim towarzystwie do pracy, no już jedzie się najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, Lykkeli i 20 minut po 8 w RMF Max.
1: A dla was ciekawostki od samego rana, słuchajcie, newsy. Ktoś ukradł gnój z pola. No przepraszam, ale powiedzmy wprost.
2: No trzeba
1: ktoś
2: to, no.
1: się nie bał i Michał Nowacki, w sieci znany jako rolnik nieprofesjonalny, padł ofiarą takiego przestępstwa, przejechał na pole, był tam gnój, patrzy, nie ma. No co za bezczelność po prostu.
3: No niezły gnój, nie?
0: Ale kurczę, przy tym to musiała być, no, kupa roboty.
1: No i z pola, nie? No to było pole do popisu chyba.
4: Reklama. Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
5: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
4: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
5: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
4: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Wróżka, prawdę ci powie?
16: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
15: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
17: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
7: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: jak ktoś jedzie na wesele albo się hajta dzisiaj, to dla was. Ray, Where Is My Husband w RMF Max o 8:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Problemy z benzyną się nie kończą, ale dzisiaj od nas dla was leci ostatni odcinek gangu benzyniaków.
3: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Paweł Pompa,
0: reporterka Cecylia Cysterna,
4: Karol Kanistrowski, czołem benzyniaki.
0: Panie działaczu, nasi słuchacze są ciekawi, jak za litr będzie powyżej dychy, to czy zmieszczą się cztery cyfry na dystrybutorze? Jak tankować, panie działaczu?
4: Był ten program CPN, CBD, USB, a ja bym obiecał PPBZD. Paliwo powinno być za darmo.
0: A zapytajmy zwykłych ludzi. Panie Pawle?
5: Ja to się w ogóle pozbyłem problemów z benzyną, rozwiązałem je wszystkie i w końcu mam pieniądze. Auto sprzedałem. Mam miesięczny, przy okazji mam to w pompie. Pozdrawiam.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: od samego rana dobry humor macie dzięki RMF Max. Temper City i Self Aware też pomagają, a to jest wstawaj, nie udawaj.
1: A studia to nie jest tania sprawa i tego już się dowiecie z poranka RMF Max. No właśnie, za 2 tygodnie zaczyna się rok akademicki, a już są ludzie, którzy siedzą z kalkulatorami, abakusami i tak dalej i policzyli, że miesięcznie student w Polsce wydaje ponad 4000 złotych miesięcznie. Tam wiesz, na jedzenie, mieszkanie, no generalnie życie takie, nie?
2: Ciekawe, czy się utrzymał na studiach. No ale to nie, no to studenci powinni myśleć o przyszłości i grać na giełdzie. Na jakiej giełdzie? Na giełdzie kaucyjnej.
0: To są chyba ci studenci, co po prostu tankują diesla. To są oni, mówię wam. Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj!
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
4: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach.

0: Wow, wow, Fast Boy to jest, już żeby nie było wątpliwości, a to jest oczywiście RMF Max, 8.
1: Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
0: 8.49, tylko chciałem powiedzieć.
2: Super. Dobrze, dziękujemy. Słuchajcie, późno się wyprowadzamy od rodziców z domu.
0: No, aha.
2: No naprawdę, i to nawet później niż średnia europejska. Dom rodzinny opuszczamy w wieku 26 lat i 8 miesięcy dokładnie.
3: No Boże, no ale jak mam opuścić mamusię? No przecież bąbelek ma tylko 1400 tygodni, no.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, to się zgadza. Tyle to jest lat, miesiące razy 12.
3: Przeliczę za ciebie, dobra?
2: Pytaliśmy cię dzisiaj z matematyki.
3: To jest 300 miesięcy.

0: 5 minut do godziny 9. Morandi zagrał swój hit Angels, a my zaraz więcej hitów po godzinie 9 i przy okazji też świeże informacje.
1: Będą hity pogodowe, słuchajcie.
2: Dociągniemy do 9 i punktualnie o niej będzie flash. RMF
0: Max. Dacie radę, ekipa, zostańcie z RMF Max. Reklama.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
19: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
3: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 9 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. Rosyjskie rakiety znowu blisko naszych granic. Polskie lotnictwo postawiono w stan gotowości, a RCB uruchamia nowe warianty ostrzeżeń.
2: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów.
1: Średni poziom alertu będzie dotyczył sytuacji, gdy atak będzie blisko naszej granicy, a niski, gdy działania będą prowadzone na terenie Ukrainy, dodaje Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Na początek regionalnej odsłony flesza doniesienia z dróg. Uważajcie w Rybniku na ulicy Reymonta, tam doszło do zderzenia motocykla z osobówką. W Żorach również nie było spokojnego poranka, tam na skrzyżowaniu Folwareckiej z Ogniową doszło do potrącenia pieszego. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Rannemu pieszemu pomogli świadkowie. Śląska Policja informuje, że od północy doszło już do 27 zdarzeń drogowych w naszym regionie. W Katowicach przesłuchania zatrzymanych w sprawie środowej awarii kolejowej. Opóźnionych było prawie 650 pociągów, a ponad 70 odwołano. Więcej o tym powiemy już we fleszu za godzinę. Chorzowski skansen szykuje się do corocznego Dnia Kartofla. Przypomnę, że to od lat największe wydarzenie w kalendarzu muzeum, pełne regionalnych smaków, muzyki, opowieści i pokazów. Szczególne miejsce w tym wszystkim zajmują oczywiście ziemniaki, czyli jeden z najważniejszych produktów w gospodarstwach domowych.
3: Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy Państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły, także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak zbrojeni, zapraszamy na pole. Będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się o tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi.
1: Mówił Marcin Gaweł z chorzowskiego skansenu. Już dzisiaj o 20:45 Polonia Bytom zagra mecz z Ruchem Chorzów. Rywalizacja obu drużyn nazywana jest najstarszymi derbami Śląska. Delikatnym faworytem meczu są chorzowianie, ale to Polonia gra u siebie i chce wykorzystać atut własnego boiska.
4: Czujemy odpowiedzialność za to spotkanie, jak ono jest ważne dla nas wszystkich. Nie patrząc tylko na tabelę, tylko patrząc dla kibiców i w momentu, w którym też jesteśmy.
5: Prestiżowy mecz i 3 punkty dla Was byłyby naprawdę nieodzowne.
4: Na to liczymy. Skrupulatnie się do tego meczu przygotowaliśmy. Ten mecz to jest duże wyzwanie. Patrząc na te poprzednie nasze spotkania, wierzę, że po prostu dowieziemy obronę. Jak dowieziemy obronę, to wierzę, że w ofensywie zawodnicy kreują, mają dużą swobodę. Tu upatruję szansy na wygranie meczu, po prostu być lepszym w obronie.
1: Mówił Konrad Gerega, trener Polonii Bytom. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny za godzinę. Teraz sprawdzamy prognozy pogody na piątek na Śląsku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Sprawdzamy, czego się trzeba spodziewać po piątkowej prognozie pogody dla Śląska. Przelotne opady deszczu, sporo chmur. Miejscami ma się pojawić również trochę słońca i będą przejaśnienia, ale jednak na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Mogłoby być więcej. Wiatr będzie południowo-zachodni, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. No i będzie czasami sprawiał, że temperatura odczuwalna będzie niższa od tej na termometrach. Ciśnienie utrzymuje się w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: 4 minuty po godzinie 9. Wstawaj, nie udawaj, mówi mam.
4: Michiko,
3: oczywiście. Filip Kliber.
5: Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
3: Dziękujemy za dziś. Wspaniały był to piątek, ale piątek zapowiada się jeszcze lepiej, tylko trzeba zostać z RMF.

No i to jest właśnie odpowiednie tempo na piątek. Alabama 10, Moonlight i Ford of RMF Max. Weekend na horyzoncie, więc nie ma na co czekać, tylko trzeba odpalać. Ostatnie w tym tygodniu, byle do obiadu. Piotrek Świderski po tej stronie. Zapraszam na najlepszy program do słuchania w pracy. Zostaję z wami jak zwykle do 12. Cześć! Max. Oprócz mojego towarzystwa i fajnych newsów macie oczywiście zapewnione też hity na maksa. Dua Lipa, Be The One teraz, a za moment New Religion od Bibi, Rexy, Faithless. Tutaj RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szukasz okularów, które podkreślą Twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Sicie na Maxa.
15: Śląsk 88.1 FM.

magiczne brzmienie, które mimo upływu ponad 20 lat ciągle brzmi bardzo świeżo. Ecstasy, Andre Tannenberger, czyli po prostu ATB w RMF Max Śląsk. Z końcem sierpnia wystartowała jego trasa po Polsce zapowiadająca nowy album i podsumowująca jego cały muzyczny dorobek zatytułowana The Final Chapter Tour. No i jej najbliższy przystanek to Kraków i Szczecin w następny weekend. Później jeszcze odwiedzi Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawę, Łódź, Gdynię, Białystok, Lublin i na wielki finał wpadnie do nas, do Katowic. Dokładnie 12 grudnia w klubie Energy 2000 zagra. Także gdybyście chcieli zobaczyć w akcji gościa, który jakby nie było ukształtował swoją twórczością gust muzyczny kilku pokoleń, to biletów szukajcie w necie. Wystarczy tylko trochę poklikać. A teraz z nami już Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max na Śląsku.

0: czuć, ale również słychać. Tak muzycznie rozgrzewamy was przed weekendem. Sylwa Bempa on tonight w RMF Max. Ale oprócz tego możemy rozgrzać wasze konta bankowe. Gwarantowany tysiak za samo odebranie telefonu albo nawet 15 koła w piątkowym finale urodzinowego deszczu nagród. Jeśli chciałabyś się do niego wbić, to najpierw daj nam znać. Szczególnie teraz, bo właśnie w tym momencie aktywowałem rundę bonusową razy 650. No i to oznacza, że każde zgłoszenie na rmfmax.pl i każdy SMS za 3,69 z hasłem Max pod 7327 ma moc 650 losów. Tylko zrób to teraz, w tym właśnie momencie. rmfmax.pl albo hasło Max pod 7327.
1: Max. Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
3: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie. Hejka, tu Maciek.
14: Tu Kasia.
15: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
16: Hej, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Śląsk 88.1 FM.
18: Sprawdzamy, czego się trzeba spodziewać po piątkowej prognozie pogody dla Śląska. Przelotne opady deszczu, sporo chmur. Miejscami ma się pojawić również trochę słońca i będą przejaśnienia, ale jednak na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Mogłoby być więcej. Wiatr będzie południowo-zachodni, chwilami silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. No i będzie czasami sprawiał, że temperatura odczuwalna będzie niższa od tej na termometrach. Ciśnienie utrzymuje się w normie.

Głowa sama chodzi do rytmu. Eminem i Wszystko jasne. Kolejny klasyk, który idealnie sprawdza się do pracy. Szczególnie w piątek, jak już myślami jesteśmy na weekendzie. Jego nieśmiertelne Without Me to już za nami w RMF Max Śląsk. Jeśli nie macie w ten weekend planów na żadne aktywności na zewnątrz, na powietrzu, to naprawdę polecam coś ogarnąć, bo od poniedziałku niestety czeka nas poważne załamanie pogody. W przyszłym tygodniu nawet nie ma co marzyć o 20 stopniach. Tyczy się to również naszego regionu i na poprawę przyjdzie nam poczekać do kolejnego weekendu. A jaka dokładnie będzie prognoza w ten weekend w naszych okolicach, to sprawdzamy zaraz po fleszu o 10.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Kolu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
14: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
15: Szukasz okularów, które podkreślą twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
2: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Punktualnie o 10 w RMF Max Śląsk. Mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Donald Trump zapowiada ważne rozstrzygnięcie dla bezpieczeństwa Polski. Chodzi o stałą bazę wojsk USA. Jak informowaliśmy już dzisiaj na naszej antenie, decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
8: Trump przekazał, że są wielkie postępy w tej sprawie. Dodał, że to będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z szefem Departamentu Wojny, Pitem Hegsethem.
4: O czym z waszych
7: Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Dziś w Katowicach przesłania dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie środowej awarii kolejowej. Wielogodzinne kłopoty z podróżowaniem pociągami były w całym województwie. Opóźnionych było prawie 650 pociągów, 70 odwołano. Najpierw między 3 a 5 całkowicie wstrzymano ruch pociągów w rejonie stacji Katowice. O 5.30 pociągi znowu zaczęły kursować, a godzinę później policja dostała informację o uszkodzeniu urządzeń zasilających. Policjanci ustalili na miejscu, że przecięto tam kable zasilające. W środę wieczorem zatrzymano jednego mężczyznę, wczoraj rano drugiego. Mężczyznom, którzy dzisiaj mają zostać przesłuchani, grozi do 8 lat więzienia. Nawet ponad 280 milionów złotych ma kosztować dobudowa prawie 2 kilometrów torów dla sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Po unieważnieniu w czerwcu pierwszego przetargu, teraz sosnowiecki ratusz rusza z kolejnym.
20: Rozbudowa transportu publicznego zawsze wpływa na poprawę i wizerunku miasta, i odbioru, i dojazdów do szkół, przedszkoli, do pracy naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że to też wpłynie na to, że będzie tych samochodów na ulicach mniej, a też tramwaj to jest przecież najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Stąd też liczymy, że dobrze się sprawdzi w naszym mieście. No i liczymy na szybki przetarg, jakby on nie brzmiał, a przede wszystkim na wbicie pierwszej łopaty.
7: Podkreślał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu. Teraz przenosimy się na piłkarskie boiska i zerkamy, z jakimi rywalami w najbliższy weekend zmierzą się drużyny z naszego regionu. O szczegółach w relacji naszego reportera.
21: GKS Katowice zagra w sobotę o godzinie 17.30 przy Nowej Bukowej z Krakowią. Katowiczanie po dwóch porażkach z rzędu z Piastem Gliwice i Zagłębiem Lubin chcą się odkuć i zawalczyć o wygraną. Taki sam plan ma Górnik Zabrze, który jedzie do Lublina na mecz z miejscowym Motorem. Zabrzanie to lider tabeli. Podopieczni Gasparika wygrali w tym sezonie 7 meczów. Ostatni we wtorek, kiedy pokonali w Kielcach Koronę 2-0. W niedzielę o godzinie 12.15 Piast Gliwice zagrał u siebie z Pogonią Szczecin. Dodam, że Piast w ostatnich 3 meczach zdobył 9 punktów i jest na 6 miejscu w tabeli.
7: Tyle Amadeusz Biurkowski. A na koniec architektura, architektura wnętrz, budownictwo, informatyka, ale też pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i zarządzanie i wiele innych. Rekrutacja na rok akademicki 2026-2027 w Akademii Śląskiej trwa i odbywa się online. Szczegóły znajdziecie na stronie akademiaśląska.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Specy od pogody mówią, że piątek na Śląsku zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu, sporym zachmurzeniem, chociaż miejscami mogą się również pojawić chwile ze słońcem. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj zobaczymy w tym najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni chwilami może być trochę silniejszy. W porywach będzie się rozpędzał do 30 km na godzinę. No i dzięki temu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od wartości na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się w normie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
23: Już po 10 w RMF Max piątek nabiera tempa i to tempo będzie podtrzymane aż do godziny 12, bo tu ciągle byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Marlon Hofstadt, I Like, nówka sztuka to na początek, a ja mówię wam dzień dobry raz jeszcze, Piotrek Świderski, siema.

myślę, że lato 2026, jakby nie było jeszcze cały czas trwający, będzie nam się bardzo mocno kojarzyło z tym właśnie afrohausowym bangerem Shimza. Fire, fire w RMF Max. Ale jeśli chodzi o polskie numery, to moim absolutnym numerem jeden wakacji i lata jest właśnie ten numer. Ty masz Gibbs, Kukon i

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Stokrotka.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
14: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
17: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
16: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
0: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.

numer przyjemnie kołysze. Zalia, tylko kochaj mnie na antenie RMF Max Śląsk. A jeśli ktoś z was chce się nie pokołysać, ale pobujać, poskakać i wyrwać na miasto z ekipą, to ja polecam katowickie Energy 2000, gdzie dzisiaj Hip Hop Night. Gościem specjalnym będzie Wac Toja. Jutro natomiast za starami przy plebiscytowej 3 w Kato stanie włoski DJ i producent muzyki trance Giuseppe Ottaviani. Na jedną i drugą imprezę mam dla was bilety dla 5 osób z opcją Fast Pass, czyli wbijecie do klubu jak VIP-y po prostu, bez stania w kolejce. Tylko żeby zdobyć taki pakiet, najpierw napiszcie do mnie na Messengera RMF Max, kogo byście zabrali na jedną albo na drugą imprezę i dlaczego. Wystarczy krótko w jednym zdaniu. 5 biletów na dzisiaj albo jutrzejszy balet w Enę do zgarnięcia. Piszcie, Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji.

0: Gwarantowany 1000 zł za samo odebranie telefonu. Konsole PS5, hulajnogi elektryczne, a nawet 15 tysięcy złotych. Takie nagrody czekają na Was w piątkowym finale zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród w RMF Max. Jeśli chcielibyście do niego dołączyć i jeszcze spróbować wbić się do finału, piątkowego finału, w którym być może rozdamy 15 koła, no to wbijajcie na rmfmax.pl albo wysyłajcie zgłoszenie za 3,69 pod 7327 z hasłem Max. Kto ma chrapkę na nasze urodzinowe nagrody, niech zagląda na rmfmax.pl. Tam też znajdziecie super bonusy.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po raz 23 w Katowicach. Po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
17: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
18: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
20: I po reklamie.
22: Monika?
23: I jeszcze ja, Madzia.
24: Hey, it's Teddy Swims.
25: Hey, yo, this is Eminem.
26: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
0: Specy od pogody mówią, że piątek na Śląsku zapowiada się z przelotnymi opadami deszczu, sporym zachmurzeniem, chociaż miejscami mogą się również pojawić chwile ze słońcem. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj zobaczymy w tym najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Wiatr południowo-zachodni chwilami może być trochę silniejszy. W porywach będzie się rozpędzał do 30 km na godzinę. No i dzięki temu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od wartości na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się w normie.
1: RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

Agnieszka Gruszka poleca się na piątkowe przedpołudnie. Katy Perry, California Girls w RMF Max Śląsk. A teraz wydarzenie, które polecam wam na jutrzejsze popołudnie. Druga potańcówka w Piekarach Śląskich. Impreza odbędzie się w Parku Wolności. Jest dedykowana dla osób w każdym wieku. Mogą wpadać najmłodsi, młodzież, dorośli, seniorzy. Wszyscy są tam bardzo mile widziani. Za muzeę na potańcówce odpowiedzialny będzie DJ. Będą też dodatkowe atrakcje. I to wszystko stworzy taką fajną atmosferę do międzypokoleniowej integracji. Jak jesteście z Piekar albo macie ochotę wpaść do nich, to wydarzenie wystartuje od godziny 17 jutro.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
15: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
16: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Z tej strony Asia.
21: Tu Radek.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow.
23: Hey, it's Dua Lipa.
24: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
26: Najnowsze i najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu punktualnie o 11 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Jan Urban odkrył karty przed kolejnymi meczami Ligi Narodów. Selekcjoner powołał 26 piłkarzy na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Szanse dostaną m.in. debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka i Wiktor Nowak, który gra w Lidze Czeskiej.
27: Od nich będzie zależało, czy oni je wykorzystają, czy nie. Na tym polega futbol, na wykorzystaniu swojej szansy.
26: podkreśla selekcjoner. Do reprezentacji po przerwie wracają Tymoteusz Puchacz, który z Sababaku gra w Lidze Mistrzów, i świetnie spisujący się w Górniku Kacper Urbański. W kadrze są też Lewandowski, Kasz, Świderski, Zalewski i Zieliński. Pełna lista powołanych na rmf24.pl.
25: Słuchacie RMF Max Śląsk.
26: W kolejny etap wchodzą prace w gliwickiej dzielnicy Łabędy. Przypominamy, polskie linie kolejowe modernizują tam perony i torowisko. Więcej już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
0: Obecnie trwają prace przy kompleksowej przebudowie skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich i Narutowicza. Jednocześnie będzie tam jedno nowe rondo turbinowe pod mostem. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Wolności obowiązuje ruch jednokierunkowy w kierunku centrum. Samochody osobowe mogą również korzystać z objazdu ulicami Różaną, Zielińskiego, Wolności i Partyzantów. W przeciwnym kierunku w stronę Huty Łabędy, Bumaru i Pyskowic nadal obowiązuje dotychczasowa organizacja ruchu z objazdem ulicami Partyzantów, Fiołków i Różaną.
26: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Już jutro zaplanowano premierę nowego spektaklu Mumio Czarno-Białe w Teatrze Małym w Tychach. To będzie muzyczno-liryczna podróż do czarno-białego świata inspirowanego estetyką lat 60. i 70. pełna absurdalnego humoru. Początek o godzinie 19.
1: Tym razem Mumio w swoim najnowszym spektaklu sięga do czarno-białej telewizji do lat 60. i 70. Do takiego klimatu, może trochę rejsu, kabaretu starszych panów czy wojny domowej. Twórcom tym nie było dane spotkać się z tymi artystami, bo oczywiście różnica pokoleń i lata. Natomiast chętnie czerpią z tych inspiracji i chcą być częścią tamtego pięknego świata czarno-białego, który znamy z telewizji.
26: Mówił Marcin Stachoń z Urzędu Miasta w Tychach. Jak forma po lecie? W Bytomiu można to sprawdzić. 28 września odbędzie się jesienny test Coopera na rolkowisku przy ulicy Pułaskiego. Start zaplanowano na godzinę 14.30. Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i kondycję. Test ma na celu ocenę wydolności organizmu oraz promowanie zdrowego stylu życia i integracji lokalnej społeczności przy okazji. Bo nic tak nie integruje jak wspólny wysiłek. Uczestnicy otrzymają numer startowy i certyfikat z wynikiem. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekuna, więc o tym pamiętajcie. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: Specy od pogody nie zmienili zdania. Piątek na Śląsku ma przynieść przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami pojawią się również krótkie przejaśnienia, więc słońce o nas nie zapomniało. Na termometrach maksymalnie 21 stopni w Katowicach, 22 kreski w Zabrzu. Wiatr również będzie południowo-zachodni, chwilami trochę silniejszy, w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec, to cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, więc pogoda będzie stabilna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Naprawdę fajnie nam to dzisiaj leci, co? Piątkowa zmiana w pracy, Temper City Self-Aware to już w głośnikach, a ja witam się ponownie, Piotrek Świderski, to jest Byle do obiadów RMF Max, najlepszy program do słuchania w pracy.

wszystkimi hiciorami piątek nabiera jeszcze większego tempa. Reasons, Eli Oxy, Lawinia w RMF Max Śląsk. Niezłe tempo ma też zbiórka karmy w chorzowskim Leclercu. Jeszcze tylko do jutra można zostawiać karmę tam w specjalnie oznaczonych koszach ustawionych w pobliżu kasy sklepu. A jest naprawdę komu pomagać, bo z raportu głównego lekarza weterynarii i kontroli inspekcji weterynaryjnej za poprzedni rok liczba schronisk dla zwierząt w Polsce zwiększyła się w porównaniu z 24 o ponad 13 placówek. Także jak jutro będziecie tam akurat na zakupach, to wrzućcie coś może od siebie. A tymczasem ja wrzucę wam kolejne hity na maksa do pracy. Teraz Roxy Faust na szeroką wodę, a za moment Somber, My Body Isn't Ready.

0: jeszcze można troszeczkę odpłynąć. My body isn't ready, somber w RMF Max. Ale teraz pora wrócić na ziemię i przypomnieć sobie swój numer telefonu, bo uwaga, ogłaszamy szczęśliwe numerki. Jeśli macie 8 i 9 w swoim numerze telefonu, macie teraz podwójne szczęście, bo dostajecie aż 1200 losów w grze o piątkowy finał urodzinowego deszczu nagród w RMF Max. A jeśli ich nie macie, to i tak warto się zgłosić, bo dostaniecie ich połowę, czyli 600. Do wygrania, przypomnę, jest nawet 15 tysięcy złotych albo gwarantowany tysiak za samo odebranie telefonu, za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki. Taki bonus będzie aktywny tylko przez najbliższe 7 minut. Więc każdy, kto wyśle teraz SMS z hasłem MAX za 369 pod numer 7327, dostaje 600 losów. A jeśli w waszym numerze telefonu są cyfry 8 i 9, podwajamy tę pulę do aż 1200 losów. Podwójne szczęście trwa tylko 7 minut. Korzystajcie. MAX na 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. 4 okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Jakub Czerwiński z Piasta Gliwice. Już w niedzielę, 20 września o godzinie 12.15 zmierzymy się z Pogonią Szczecin przy Okrzei 20. Nie może was zabraknąć. Gramy razem na boisku i na trybunach. Bilety tańsze o 10 zł. Do zobaczenia.
7: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
8: Chcesz tchnąć nowe życie w swój dom, balkon lub ogród? Szukasz zielonych inspiracji? 19 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
9: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Śląsk 88.1 FM.

bardzo. Póki się nie znudzi drzwi Izalia w RMF Max Śląsk. A jeśli myśleliście, że kasety VHS już się znudziły i odeszły w zapomnienie, to nic bardziej mylnego. Dzisiaj w Muzeum Elektroniki w Chorzowie otwarta zostanie inscenizacja wypożyczalni kaset VHS z lat 90. Na ekspozycji będzie prawie 2,5 tysiąca kaset, które, uwaga, również będzie opcja sobie wypożyczyć do domu. Wydarzenie rozpocznie się od części oficjalnej. O godzinie 15 będzie prelekcja o m.in. kasetach magnetofonowych w zestawieniu z kasetami VHS. Dla mieszkańców Chorzowa, jak coś, wstępy na to wydarzenie jest bezpłatne, więc jak nie macie jeszcze pomysłu na piątkowe popołudnie, to możecie sobie zajrzeć na ulicę Jagiellońską 3. Tylko zanim wypożyczycie kasetę, sprawdźcie może na strychu, czy macie jeszcze magnetowid, bo niestety, ale Netflix nie odpali jej nawet na najwyższym pakiecie premium.

0: Reklama.
1: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
2: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
5: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
7: Co masz dziś na lunch?
8: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
9: A powiesz jak to się robi?
10: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
9: Leci się na przerwie do Biedronki.
10: I gotowe?
11: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
1: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: I po reklamie.
5: Specy od pogody nie zmienili zdania. Piątek na Śląsku ma przynieść przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami pojawią się również krótkie przejaśnienia, więc słońce o nas nie zapomniało. Na termometrach maksymalnie 21 stopni w Katowicach, 22 kreski w Zabrzu. Wiatr również będzie południowo-zachodni, chwilami trochę silniejszy w porywach do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne jeszcze sprawdźmy na koniec, to cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, więc pogoda będzie stabilna.

0: Britney Spears ze swoim legendarnym już Toxic, a ja wam już będę powoli dziękował. Piotrek Świderski, to było Byle do obiadu w wydaniu piątkowym. Najlepszy program do słuchania w pracy wraca w poniedziałek, a za chwilę przywitają was Irek i Asia. Program I Wszystko Gra zostanie z wami do godziny 15. Polecam serdecznie zostać i już zabieram swoje zabawki, zwalniając naszemu popołudniowemu duetowi studio. Piotrek Świderski, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do następnego, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Buttermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
7: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
8: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Co masz dziś na lunch?
14: To zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
15: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
14: Leci się na przerwie do Biedronki.
15: I gotowe?
16: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
18: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Spot, teatr publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
11: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
19: Punktualnie w samo południe w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. A na otwarcie doniesienia z wiejskiej wybrano nowego wicemarszałka Sejmu.
20: Chorała Marcin 254.
19: To członek klubu Rozwój Plus. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Chorałę poparła większość Konfederacji i, co zaskakujące, posłowie koalicji rządzącej.
21: Uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
22: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy. Przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
21: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonalną.
19: Tyle Tomasz Skory.
23: Słuchacie RMF Max Śląsk.
19: Będzie nowy przetarg na odbiór odpadów w Zabrzu. Z zapowiedzi wynika, że będzie więcej usług dla mieszkańców i większa kontrola nad tym, co dzieje się z odpadami. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
24: Jedną ze zmian będzie zwiększona liczba odbioru odpadów wielkogabarytowych. Do tej pory usługa była świadczona dwa razy w roku. Od 2027 będzie realizowana trzykrotnie. Każde gospodarstwo domowe będzie mogło otrzymać w ciągu roku 8 specjalnych worków przeznaczonych na tekstylia. Ważną zmianą będzie też rozwój mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W każdej dzielnicy Zabrza pojawi się co najmniej jeden taki mobilny przok.
19: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Zbliża się piąty gliwicki bieg, 1 kilometr dalej od cukrzycy pamięci Mariusza Masiarka, organizowany przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. Wydarzenie już jutro na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 przy Jasnogórskiej. Potrwa od godziny 11 do 13. Uczestnicy pokonają dystans 1 kilometra biegnąc lub maszerując z kijkami do Nordic Walking. Udział jest bezpłatny, a podczas imprezy będzie można skorzystać też z bezpłatnych pomiarów cukru i ciśnienia i wziąć udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach. Każdy uczestnik otrzyma medal. Na koniec chorzowski skansen. Jak już Was informowaliśmy w RMF Max Śląsk, szykuje się do Dnia Kartofla, ale też stawia na pszczoły. I w niedzielę rusza z nową wystawą stałą, na której to właśnie te pracowite stworzenia będą głównymi bohaterami.
25: My na przykład na wystawie też będziemy mieć taki mały kącik, w którym będziemy pisać, z czym w dzisiejszych czasach muszą się pszczelarze mierzyć, bo to są choroby, prawda, to są zwłaszcza choroby, zanieczyszczenia środowiska, te pszczoły wymierają, coraz trudniej utrzymywać te pasieki, no i pszczelarze muszą się z bardzo wieloma problemami mierzyć, no i tutaj będziemy też na tej wystawie to tłumaczyć i pokazywać, jak można przeciwdziałać, co można robić.
19: Mówiła Magdalena Cielesta, kustosz z chorzowskiego skansenu. Zwiedzający będą mogli dokładnie przyjrzeć się budowie ciała pszczoły dzięki metrowemu modelowi, poznać rolę królowej i dowiedzieć się, jak wygląda życie pszczelej rodziny.
26: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
19: Specy od pogody prognozują przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami krótkie przejaśnienia. Tak ma wyglądać cały piątek na Śląsku. A na termometrach, w tym najcieplejszym momencie dnia, już za kilka godzin 21 stopni. Wiatr też będzie z południowego zachodu momentami trochę bardziej odczuwalny, bo w porywach może się rozpędzać nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie i to się ma nie zmienić, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
28: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
29: Hity na maksa. Ze spraw ważnych o 12.04. Dzisiaj mamy Dzień Bramy Garażowej.
30: Międzynarodowy, dodajmy.
29: Tak, więc z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej życzymy, żeby dzisiaj brama garażowa się otworzyła. Otworzyła trochę wcześniej, a potem już wiadomo, weekend.
30: No i w drodze do weekendu jest z wami oczywiście RMF Max. I

0: Jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ostatni dzień lata przestanie być tylko tytułem super numeru w RMF Max, a stanie się zastaną rzeczywistością.
1: Dlatego proponujemy temat zastępczy. Pogadajmy o dniu bramy, dobra?
0: Dobra.
1: Dzień bramy. Okay. Jaki odgłos wydaje wasza brama garażowa? Proszę bardzo, albo wasza brama w pracy. Jaki odgłos wydaje, jak się otwiera? Takie głosóweczki nagrywacie na Messengera, Instagrama, RMF Max.
0: Może macie tak jak ja, moja takie jak? Trochę niepokojące odgłosy ostatnio wydaje, tak niepokojąco skrzypi.
1: Bo ona wie, po ile jest paliwo. Ona płacze razem z tobą. Głosóweczki w sprawie odgłosów waszych bram garażowych. Messenger RMF Max.

0: Co? Już liście lecą?
1: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. I na aaauto.pl.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: I po reklamie.
19: Wojtek.
20: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
21: Hi, this is Britney Spears.
22: Hi, this is David Guetta.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: MJ Deli. MJ Deli to jest nowość, MJ Deli to startup, a u nas jest pewniak. Pewniak z jedynką i trzema zerami. Pasuje wam 1000 zł, ale taki za samo odebranie telefonu 1000 zł. Fajnie, prawda?
1: To jest opcja na piątek. Jeszcze przed weekendem 1000 za odebranie telefonu i szansa na 15 000 zł. Taką umowę wam proponujemy.
0: Umowy dotrzymujemy, tylko ważny jest wasz udział w tej umowie. Wy wysyłacie SMS o treści MAX na 7327. Ten SMS kosztuje 3,69, a kiedy RMF MAX do was zadzwoni, odbieracie telefon i 1000 jest już was.
1: A żeby było jeszcze lepiej, to teraz mnożymy wasze szanse razy 560, czyli 1 MAX pod 7327 to 560 szans na finał.
0: Róbcie to teraz.

0: To jest proroczy numer. Bo zawsze jak gra Fate w głośnikach RMF Max, to ja mam takie uczucie, że stanie się coś wielkiego. A dzisiaj jest piątek, więc sami sobie połączcie te kropki.
1: Tak, będzie słychać bramę Moniki na antenie.
0: Bo dzisiaj jest dzień bramy garażowej międzynarodowej.
1: Maciek robi jak brama.
2: I
1: rek.
2: I
1: rek.
2: I
1: Max. Rek, to brama się zaraz zepsuje, musi ją nasmarować, rek.
2: I
3: reklama. Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsza na Śląsku. Halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
4: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
5: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
4: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
5: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
6: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
9: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu-Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie Parku Handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie Parku Handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: zaraz pogoda. RMF Max.
1: Specy od pogody prognozują przelotne opady deszczu, sporo chmur, miejscami krótkie przejaśnienia. Tak ma wyglądać cały piątek na Śląsku. A na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin 21 stopni. Wiatr też będzie z południowego zachodu, momentami trochę bardziej odczuwalny, bo w porywach może się rozpędzać nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie i to się ma nie zmienić, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: piątek, jeszcze bardziej pachnące weekendem, czyli Dua Lipa w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Technicznie cały czas mamy jeszcze lato, ale Polacy już masowo rezerwują ferie zimowe.
0: Brawo Polacy, bo faktycznie jeśli chodzi o zimę w naszym kraju, to jedyne czego można być pewnym, to to, że ferie będą, będą zimowe, a jeśli chodzi o śnieg, to słuchajcie... Nie będziemy was ostrzegać akurat przed tym meteo zjawiskiem. Wszystkie inne ważne pogodowe sprawy zaraz po fleszu, a flesz za 5 minut, więc zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
7: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
6: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna. Więc wchodząc do telefonu, możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend, do czego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudze chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców z całej Polski, z całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
7: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
6: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej. Kliknięciem jednym kciukiem.

0: Gra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.

0: Troja. W sobotę zabieramy Was w niesamowitą transową podróż. Na naszej scenie żywa legenda i mistrz melodyjnych brzmień, znany z niezwykle energetycznych live actów, Giuseppe Ottaviani. To będzie magiczna noc. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
6: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
7: Mamy już punktualnie 13. W RMF Max Śląsk to najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. To nie Litwa była celem rosyjskiego drona, który zestrzelono na wschód od Kowna. Informację przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Do incydentu doszło kilka dni temu.
8: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera, należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. W ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
7: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Gliwickie Muzeum zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące przyszłości radiostacji gliwickiej. Spotkanie 24 września i 1 października na terenie radiostacji oraz 7 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Kościuszki. Celem jest wypracowanie rekomendacji dla społecznego, kulturalnego i edukacyjnego wykorzystania obiektu z poszanowaniem jego wartości historycznych. Na spotkania obowiązują zapisy. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podpisał umowę na budowę centrum przesiadkowego w Stroszku przy ulicy Strzelców Bytomskich. Inwestycja jest warta blisko 7,5 miliona złotych i powstanie w pobliżu przystanku kolejowego Bytom-Stroszek. Ma być gotowa za 2 lata. Muzyczno-liryczna podróż do czarno-białego świata inspirowana estetyką lat 60. i 70. Tak zapowiada się premiera nowego spektaklu Mumio. To w Teatrze Małym w Tychach już jutro, start o 19. No i jakby nie było, grupa gra u siebie, a wiadomo, że na własnym boisku zawsze łatwiej.
9: Twórcy Mumio, czyli Jadwiga Basińska i Darek Basińscy, mieszkają w Tychach. Miasto też ma na nich wpływ. Jak podkreśla Jadzia Basińska, od 3 roku życia na osiedlu K oglądała czarno-białą telewizję, przechadzała się, oddychała, żyła w tym mieście. I to miasto w pewien sposób, nie mogę zdradzić w jaki sposób, ale będzie też odzwierciedlone w tym spektaklu.
7: Tłumaczył Marcin Stachoń z Urzędu Miasta w Tychach. W ataku jesteśmy skuteczniejsi, gorzej gramy w obronie. Efektem tego jest jedna wygrana w 8 meczach, mówi Konrad Gerega, trener Polonii Bytom. Najstarsze derby Śląska, czyli spotkanie Polonii Bytom z Ruchem Chorzów, już dzisiaj o 20:45.
10: Ta seria, która teraz jakby z nami jest, ona nie jest dobra. Natomiast ja też patrzę na Polonię Bytom u siebie i Polonię Bytom na wyjeździe. Polonia Bytom na wyjeździe oczywiście nie wygrywa i tylko ma 2 remisy, 2 porażki. Natomiast Polonia Bytom u siebie jeszcze nie przegrała. Polonia Bytom u siebie jest zespołem dobrym. Mówię dobrym, bo jeden mecz z Podbeskidziem nam się tylko gdzieś tam wymknął, ale patrząc generalnie na to, jak my gramy u siebie, to jestem spokojny o to spotkanie.
7: Mówił trener Polonii Bytom. Przypominamy jeszcze, że pierwszy raz o ligowe punkty niebiescy zagrali z Polonią Bytom 11 lipca 1948 roku. Wtedy był remis 1-1.
4: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Sporo chmur nad głowami w piątek na Śląsku. Mają też być opady deszczu. Drobne, ale jednak. A przed nami wieczór i noc z umiarkowanym zachmurzeniem, już bez opadów. Na termometrach w okolicy najchłodniej w Zabrzu, tam 19 kresek. Wiatr słaby. Chwilami może się jeszcze rozpędzać do 20 kilku kilometrów na godzinę, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej rzeczywistej. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Pomyślcie sobie jakieś słowo. Słowo sobie pomyślcie na literę I.
13: No.
12: Dobrze? No to uwaga.
14: I...
13: Glo.
12: I... Regia Kubek, Asia Meus.

0: Neptunika. 13 po 13 i pocałunek Posejdona, przy tym to jest absolutnie nic.
1: Kiedy dzieją się w muzyce nowe, dobre rzeczy, to oczywiście gramy je wam tutaj w RMF Max.
0: Tak, a kiedy Rose wypuszcza nowy singiel, to nie może być inaczej. 13 po 13 zapinacie pasy, by razem z nami przelecieć się w tę muzyczną podróż, której dziś absolutnie się nie spodziewaliście. And now, ladies
2: and gentlemen, premiera w RMF Max.
1: I to jest numer, który pokochacie od pierwszego słyszenia, więc się przygotujcie.
0: Także jak kogoś macie, to proszę nie słuchać. Będzie zazdrosny. Rose, new trick.

0: to chyba było do dzisiaj, jak na zawsze. Tak mi się wydaje, mam w kalendarzu.
1: A dlaczego?
0: Teraz.
1: Do dzisiaj?
0: No bo dziś jest piątek. Wszystko, co obiecałaś w pracy, już przestaje mieć znaczenie. Wchodzisz w weekend.
1: Ja nie wiem jak ty, ale ja się wywiązuję ze swoich obietnic. Jest dobra wiadomość na stacjach paliw w końcu.
0: No.
1: U Niemca jest drożej.
0: Ha, mają droższe paliwo niż u nas. To no. Dobrze. To niech kupują jednak Niemcy to paliwko u nas, ale pod jednym warunkiem. To, że potem sprzedają u siebie plus marża i wychodzi jeszcze drożej.
1: Sprytne.
0: 19 po 13. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Po raz 23 w Katowicach. Po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
17: Nowy sezon zaczyna się na Allegro.

0: ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wróżka prawdę ci powie.
2: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
1: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
3: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
4: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Śląsk 88.1 FM.

0: jasno.
1: Jest taka miejska legenda i ta miejska legenda mówi, że popołudniówka RMF Max to najbardziej pomaga w wygrywaniu dużych pieniędzy.
0: To nie jest żadna legenda, tylko sama prawda.
1: 600 razy łatwiej trafić na listę tych, do których możemy zadzwonić, a za samo odebranie dajemy 1000 złotych.
0: Żeby się na tą listę zapisać, to właśnie teraz wysyłacie SMS-em hasło MAX pod numer 7327. 3,69 kosztuje ta wiadomość i daje wam teraz 600 szans na finał.
1: A uwaga, jeżeli w waszym numerze telefonu jest 8.
0: 8.
1: 8.
0: To wtedy mnożymy wasze szanse razy 1200.
1: Ważna wiadomość, 8 i 8 to jest dokładnie ta sama cyfra.
0: Jakby no, się sprawdziliśmy to.
1: Osiem. Max, wysyłajcie teraz na 7327. I nie 600, a 1200 szans na to, że zadzwonimy właśnie do ciebie i zaproponujemy duże pieniądze.

0: Runda super okazji, ale uwaga dla tych, co mają 8 w swoim numerze telefonu. Kto ma 8 w swoim numerze telefonu, ten ma aż 1200 szans na to, że zadzwonimy i zaproponujemy gwarantowane 1000 zł za odebranie telefonu. Piszcie do nas. Max, wysyłajcie ten SMS za 369 na numer, uwaga, 7327. Max 7327.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Zabrze Szkubacza 1 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Zabrze Szkubacza 1 i na aaaauto.pl.
13: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
14: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
1: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
16: Sporo chmur nad głowami w piątek na Śląsku. Mają też być opady deszczu. Drobne, ale jednak. A przed nami wieczór i noc z umiarkowanym zachmurzeniem, już bez opadów. Na termometrach w okolicy najchłodniej w Zabrzu, tam 19 kresek, wiatr słaby. Chwilami może się jeszcze rozpędzać do 20 kilku kilometrów na godzinę, ale nie powinien przesadnie dokuczać. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej rzeczywistej. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
17: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: jeszcze jedno bumci, bum, bum i wyjdziecie z pracy. I tak to w ten piątek właśnie leci w RMF Max.
1: Super, no. Bumcika, bum, bum, bum. Paliwo drogie i mam bardzo ważną informację w temacie samochodów na benzynkę i na diesla, bo wyobraźcie sobie, że jedynie 14% kierowców uważa, że w 2050 roku to my będziemy jeździli takimi samochodami jak teraz.
0: Ja tak uważam.
1: No, to super, Asia, bardzo dobrze.
0: A co?
1: Bo to jest właśnie to 14%, to są dziewczyny, którym wszystkie najważniejsze motoryzacyjne sprawy ogarniają panowie.
0: Haha.
1: Nie haha, tylko kochanie, bardzo ci dziękuję, że mam tyle wiary, że do 2050 ta fura pociągnie.
0: Tak, bo o nią dbam.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Chcesz tchnąć nowe życie w swój dom, balkon lub ogród? Szukasz zielonych inspiracji? 19 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na Ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
10: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49, a teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzywu.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hi, this is Denzel.
21: Hey yo, this is Eminem.
22: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.
25: Punktualnie 14 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. W Polsce może powstać stała baza wojsk USA. Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Najbardziej prawdopodobna lokalizacja to zachód Polski.
26: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
27: Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość naprawdę zachęcam do spokoju.
26: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
25: To był Michał Dobrołowicz.
24: Słuchacie RMF Max Śląsk.
25: Centralny plac w Dąbrowie Górniczej zamieniony w specjalny tor przeszkód. Od rana trwa tam rywalizacja o tytuł najsolidniejszego strażaka roku. W zawodach biorą udział strażacy z całego kraju.
0: Najtrudniejsza konkurencja.
1: Dla mnie najtrudniejszą konkurencją jest finalnia.
2: A trzeba wyjść jak wysoko?
1: Na trzecie piętro.
2: W pełnym rynsztunku.
1: Tak, w pełnym umundurowaniu.
3: Jednak po całym torze, po całym przebieżce najtrudniejsze jest jakby dociągnięcie tych sił do końca.
2: A ten manekin ile waży?
3: 80 kilo.
2: Czyli już na końcówce trzeba jeszcze tyle wysiłku.
3: Dużo.
25: I to wszystko w pełnym rynsztunku.
3: W tym wszystkim nie pomaga to, że strażacy mają tu założony aparat oddechowy, no i to też ogranicza dopływ świeżego powietrza, no i też to jest jakby nie było sporym utrudnieniem.
2: Ale widzę uśmiech.
3: No oczywiście, przyjechaliśmy się tu dobrze bawić, sprawdzić siebie przede wszystkim, no i podejmować wyzwanie, bo to jest najważniejsze.
25: Strażackie zawody w Dąbrowie Górniczej obserwował Marcin Buczek. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w ostatnich dniach w Śląskiem dwóch 16-latków aktywnych w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. Anna Kropaczek wie więcej na ten temat. Jak doszło do tych zatrzymań?
5: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K. w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
25: Tyle Anna Kropaczek, a na koniec jeszcze przypomnienie o akcji Siła zaczyna się od zdrowia. To w M1 w Czeladzi już jutro. Akcja w całości poświęcona męskiemu zdrowiu, profilaktyce i świadomemu dbaniu o siebie. Na miejscu będzie można zrobić pomiar ciśnienia tętniczego, tętna i poziomu glukozy, a także przeprowadzić analizę składu ciała. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny punktualnie za godzinę. Teraz sprawdźmy prognozy pogody.
8: Sprawdzisz?
24: Sprawdź!
8: Sprawdź!
24: Pogoda w RMF Max.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
25: Piątek na Śląsku z dosyć dużym zachmurzeniem, z szansą na przelotny opad deszczu. Na co będzie później? Wieczorem i w nocy czeka nas całkiem spokojna pogoda z umiarkowanym zachmurzeniem, no i już podobno bez szans na opady deszczu. A na termometrach okolice 15 stopni w Katowicach, nieco cieplej w Zabrzu 16 stopni, a w nocy temperatura zjedzie do 9. Tak będzie w Katowicach, a w Zabrzu 8 stopni. Wiatr już słabszy, chwilami jeszcze w porywach może się rozpędzać, ale nie groźnie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
24: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
21: Bardzo ważna wiadomość dla wszystkich tych, którzy są tak zapracowani, że mogliby przegapić weekend.
28: Weekend!
21: No,
28: a nie takim grobowym głosem. Weekend.
21: Cztery po drugie. Ale może ktoś ma taki weekend, że wolałby, żeby szef się nie dowiedział, że on już ma weekend i wolałby, żeby było po cichutku i na paluszkę.

0: Tak. Mówię wam, chłopaki, jak się mówi do dziewczyn cymsem, to naprawdę robi świetną robotę.
1: Cymsem to znaczy jak?
0: Czy pod uwagę bierze mnie twoja opowieść?
1: Oh, wow. Ojej,
0: śpiewał przed chwilą Oskar Cymes z RMF Max. Pamiętajcie o tym, że to jest dobra podpowiedź, jak trzeba zagadywać do świata, piękniejszej strony świata, w ten weekend.
1: Kici, kici, jaja, dada.
0: Dada, nawet
1: tak
0: kici, kici, jaja. Co to za piosenka, słuchajcie? Kici, kici, jaja, dada. Był rok 2001, kiedy Lil Kim i Christina Aguilera i reszta koleżanek nagrały dla nas taką perełkę. Jesteście gotowi? Lecimy razem.

0: Piątek przed weekendem. Co powiecie na taką opcję?
1: Dla mnie bomba. Sprawdzajcie super okazję na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: stoja. W sobotę zabieramy was w niesamowitą transową podróż. Na naszej scenie żywa legenda i mistrz melodyjnych brzmień, znany z niezwykle energetycznych live actów, Giuseppe Ottaviani. To będzie magiczna noc. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Makaron carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
8: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry, zapraszamy na wielką scenę.
7: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
9: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
10: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: I to jest właśnie ten męski skład, który ogarnia wszystkie trudne wyzwania pracy w piątek, 14:30. Yeah, Gibbs, Ego i Formany. Rzecz, która rozgrzewa internet, koniecznie musicie o tym wiedzieć do popołudniowej kawki. Rzecz, która rozgrzewa internet, premia dla piłkarek FC Barcelony.
1: O, to musi być duża kasa, bo dziewczyny w tym sezonie i Mistrzostwo Hiszpanii, i Puchar Królowej, i Super Puchar Hiszpanii, nawet Ligę Mistrzyń wygrały.
0: No panowie za podobne osiągnięcia dostali do podziału 23 miliony euro premii.
1: No i super, a dziewczyny ile?
0: 17.
1: No.
0: iPhone'a 17 dostały. Każda po jednym.
1: Nie.
0: Tak, iPhone'a 17.
1: To jest skandal jakiś.
0: To jest potężny skandal, bo jak już dostały jabłko, to w dodatku ugryzione.

0: dużo słońca nie tylko w muzyce, w pogodzie też jest nieźle. Najnowsze prognozy już za kilka chwil w RMF Max.
1: A 23 minuty przed 15 mamy dla Was ogłoszenie. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod RMF.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz okularów, które podkreślą Twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na Ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
12: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
16: This is Lady Gaga.
17: Z tej strony Kleo.
18: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Śląsk 88 i 1 FM.
21: Będzie ładnie?
20: Za chwilę pogoda w RMF Max.
22: Piątek na Śląsku z dosyć dużym zachmurzeniem, z szansą na przelotny opad deszczu. Na co będzie później? Wieczorem i w nocy czeka nas całkiem spokojna pogoda z umiarkowanym zachmurzeniem, no i już podobno bez szans na opad deszczu. A na termometrach okolice 15 stopni w Katowicach, nieco cieplej w Zabrzu 16 stopni, a w nocy temperatura zjedzie do 9. Tak będzie w Katowicach, a w Zabrzu 8 stopni. Wiatr już słabszy, chwilami jeszcze w porywach może się rozpędzać, ale nie groźnie.
20: Już za chwilę wracają Twoje hity.

0: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
1: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
2: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Jakub Czerwiński z Piasta Gliwice. Już w niedzielę, 20 września o godzinie 12.15 zmierzymy się z Pogonią Szczecin przy Okrzei 20. Nie może Was zabraknąć. Gramy razem na boisku i na trybunach. Bilety tańsze o 10 zł. Do zobaczenia.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
6: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
7: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
8: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w Otoparku w Siemianowicach Śląskich. Reebok, Adidas, Puma, Hunter, DC i wiele więcej znanych marek dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Bluzy lub spodnie od 79,99 zł, a kurtki już od 149,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
12: What's up, it's Sean Paul.
13: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Śląsk 88.1 FM.
16: Punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Czas na flash, sport i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Kierowców ostrzegamy, w przyszłym tygodniu tankowanie będzie kosztować więcej. Za popularną 95 płacimy dziś średnio 7,99. Wkrótce zapłacimy 8,20 zł. Za diesla już teraz musimy dać 8,99. W przyszłym tygodniu zmierzymy się z kolejnym rekordem. Ceny oleju napędowego zbliżą się do 10 zł. Dziś Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają sfinansować program osłonowy, ceny paliwa niżej. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. To To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak twierdzi, łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
16: Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który podłożył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej. Jak mówiliśmy, auto zostało uszkodzone, ale nikt nie został ranny. Podejrzanemu grozi teraz do 10 lat więzienia. Jakie zarzuty postawiono podejrzanemu w prokuraturze?
11: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód. A drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomej. Ładunek eksplodował na samochodzie, tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
16: Szczegóły przedstawił Marcin Buczek. Są zarzuty dla dwóch złodziei, którzy przedwczoraj doprowadzili do kolejowego paraliżu w Śląskiem. Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. Stąd awaria w Katowicach, która przeniosła się na cały region. Jak powiedział prokurator, obaj przyznali się do winy i potwierdzili, że chodziło o rabunek. Po wycięciu części kabli sprzedali je na złom. To było około 4 kg miedzi, za co w skupie złomu dostali dokładnie 144 zł i 30 groszy, jednocześnie doprowadzając do opóźnień prawie 650 pociągów i odwołania ponad 70. Teraz o Dniu Kartofla. To impreza w chorzowskim skansenie. Start o 12 w niedzielę. Poza wykopkami będą też warsztaty rodzinne i smakowanie pyszności.
17: Będą placki ziemniaczane, kartofle, frytki, ale też będą placki pieczone na blasze, różnego rodzaju kluski. Będą gołąbki z ziemniakami. Także takie rzeczy, które nie spotyka się na co dzień, albo na które nie mamy czasu samemu zrobić. Oprócz tego będzie niezawodny kartofel z parownika. W tym roku dokupiliśmy drugi parownik, bo zawsze brakowało tych ziemniaków, także mamy zapowiedziane 200 kg ziemniaków, że będzie się parowało dla Państwa. Mam nadzieję, że ich nie zabraknie, albo przynajmniej zabraknie ich później niż zwykle.
16: Mówił Marcin Gaweł z chorzowskiego skansenu. Na koniec Wake Zone Stawiki namawia do rozpoczęcia przygody z nartami wodnymi i wakeboardem. Wyciąg szkoleniowy 2.0 to idealna opcja dla osób stawiających pierwsze kroki w sportach wodnych, szczególnie dla dzieci. Jeśli chcecie sprawdzić, czy to sport dla Was, wejdźcie na RMF Max w zakładkę Śląsk. Mamy tam dla Was wejściówki do Wake Zone Stawiki w Sosnowcu.
15: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
18: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zaprosił na zgrupowanie 26 zawodników. Biało-czerwoni zagrają 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Swoją szansę dostali młodzi bramkarze Grabara, Bułka i Kochalski. Zabrakło doświadczonego Łukasza Skorupskiego, dotychczasowej jedynki.
19: To nie znaczy, że go skreślamy, bo odpukać. Wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
18: Tłumacz Urban. Na liście powołanych oczywiście Lewandowski, Zieliński, Kesz czy Zalewski. Pełna lista na rmf24.pl. Dziś rozpoczyna się 9. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a wieczorem Wisła zmierzy się ze Śląskiem. Sobotnim meczem Polski z Łotwą w Sofii rozpocznie się faza pucharowa Mistrzostwa Europy Siatkarzy. W rywalizacji pozostało 16 zespołów.

0: Według synoptyków wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie. Ma być przewaga umiarkowanego zachmurzenia bez wielkiego deszczu, a na termometrach w okolicach zmroku 9, może 10 stopni. Wiatr słaby, chwilami jeszcze może się rozpędzać do 25 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie dokuczać ciśnienie atmosferyczne, za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie i to się ma do końca dnia nie zmienić, więc pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna trochę niższa od tego, co na termometrach.
1: 4 minuty prawie po trzeciej i słuchajcie, baba w szoku. Wchodzę sobie tutaj do studia, patrzę w telewizor, a tam 25 stopni normalnie w weekend będzie. Co się dzieje? Halo?
2: Przepraszam, ja też w szoku, bo jeszcze nie widziałam tej prognozy.
1: Widzisz, od tego mnie masz właśnie.
2: Dzięki.
1: I od tego wy macie nas. Jesteśmy tutaj do 18, żeby się dzielić tym, co dobre. Kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka.
2: Natalia Kawałek, a to Shimza, Fire, Fire. No, można powiedzieć, że zaczynamy powolutku odpalać i podpalać ten weekend.

0: jest duet, którym naszymi biodrami rusza od kilku dobrych miesięcy. Shakira, Burna Boy i Die Die w RMF Max. A teraz, kochani, pora na coś świeżutkiego.
1: Premiera.
0: Świeżuteńkiego, takiego jeszcze pachnie wytwórnią.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień premier i w RMF Max my tymi premierami sypiemy jak z rękawa. Do Shakiry zresztą w tym temacie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tymczasem odpalamy już przynajmniej muzycznie GTA 6.
0: No w końcu się człowiek doczekał. Tyle lat, można powiedzieć, jakby ludzie sobie już urlopy układają pod to, żeby grać w grę. Jeszcze nie możemy w grę grać, ale możemy sobie już słuchać tego pierwszego singla, który zapowiada grę i zapowiada też cały album, który będzie miał aż 34 numery, a wiadomo, że w GTA banger za bangerem wjeżdża.
1: Tak jest, więc teraz pora na ten numer jeden. Sexy Magic to K3L i Paco Amoroso, duet z Buenos Aires, do tego jeszcze Pink Panther, Fred Again i kilku innych świetnych artystów. Posłuchajcie tego, dajcie głośniej i bawcie się dobrze w drodze z pracy. Sexy Magic w RMF Max. And now, ladies and gentlemen.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: piątkowe popołudnie. Nie ma innej opcji, tylko tak lecimy, lecimy wysoko. Fly high i Cobi Romeo w RMF Max.
1: Warto patrzeć jeszcze pod nogi, słuchajcie, bo ciekawe rzeczy mogą się tam trafić. Znikąd się pojawił, w środku lasu, kot. I wydawałoby się, że to nie jest jakaś niezwykła sprawa, ale
0: to się,
1: wiecie...
0: To się zdarza w życiu.
1: To się zdarza. Nie? Wtedy kota się bierze do weterynarza, wiadomo, żeby zbadać, czy wszystko z nim okej. No i tego kociaka, słuchajcie, badali 10 lat, co go chłop znalazł w lesie.
0: Długo.
1: I po 10 latach mamy oficjalnie nową rasę kotą. I to kotą jest... kota w sensie, no, nowa rasa kota.
0: Bardzo ładny koteczek, jakąś oficjalną nazwę łacińską ma, ale my mamy lepszą, może trochę kwaśną, ale nam się podoba. ChatGPT.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
9: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
15: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
14: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
16: I po reklamie.

0: Kochani, to jest prawdziwy król Shonda Paul, She Doesn't Mind w RMF Max. To jest kanał nadawczy, 15:29 na zegarach, a my teraz zabieramy was w góry, bo w górach dzieją się, słuchajcie, rzeczy niestworzone wręcz. Otóż dwóch studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wybrało się w góry i tam zupełnie znikąd, nagle, niczym superbohaterowie, uratowali turystę, po czym normalnie sobie chłopaki wrócili na szlak i jeszcze zdobyli rysy. Tak przy okazji. Nie?
1: No to słuchajcie, jakbyście chcieli znaleźć ich dane, to polecamy wpisać w wyszukiwarkę syn koleżanki twojej mamy. Tam nazwiska pod tym hasłem.
0: Ze zdjęciami.
1: Tak jest.
0: Można wzywać, jakby ktoś potrzebował, jak Batmana.

0: Kygo i Take Me Back w RMF Max. Weekend powoli wzywa, ale zanim się rozpłyniecie już w swoich planach i różnych atrakcjach, to trzeba pamiętać, że jeszcze kasa jest do zgarnięcia w RMF Max, nawet 15 tysięcy złotych.
1: Dlatego wzywamy was tu i teraz do wysłania SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i zgłaszajcie się, to ostatnia szansa, żeby wejść do naszej zabawy jeszcze przed wielkim finałem.
0: 590 razy mnożymy teraz każdego SMS-a. Powiedzieli nam, że to już ostatni raz, kiedy mnożymy.
1: Ostatni.
0: Ostatni raz w tym tygodniu, 15 kafli do zgarnięcia i 1000 zł za odebranie telefonu. Max na 7327. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: stoja. W sobotę zabieramy was w niesamowitą transową podróż. Na naszej scenie żywa legenda i mistrz melodyjnych brzmień, znany z niezwykle energetycznych live actów, Giuseppe Ottaviani. To będzie magiczna noc. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Spot, teatr publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Śląsk 88.1 FM.
16: Według synoptyków wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się spokojnie. Ma być przewaga umiarkowanego zachmurzenia bez wielkiego deszczu, a na termometrach w okolicach zmroku 9, może 10 stopni. Wiatr słaby, chwilami jeszcze może się rozpędzać do 25 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie dokuczać ciśnienie atmosferyczne, za to utrzymuje się cały czas jeszcze w normie i to się ma do końca dnia nie zmienić, więc pogoda będzie stabilna. Temperatura odczuwalna, trochę niższa od tego, co na termometrach.

0: One Last Time to Ariana Grande w RMF Max i to już brzmi jak taki mocno chillowy weekend, a my wam jeszcze zrobimy przy okazji taką wycieczkę dookoła świata, bo coś w Japonii ciekawego się pojawiło
1: tak
0: ostatnio,
1: jest,
0: tak?
1: Lądujemy, być może tam uda wam się kiedyś pojechać. Jeżeli się uda, to kochani, wyszukajcie sobie nowego hotelu. Pierwszy hotel na świecie, który jest w kształcie, uwaga, Pokebola, a stworzono go specjalnie z okazji 30-lecia Pokemonów i wygląda to spektakularnie, taki Pokeball w środku lasu.
0: Wow, i możesz spać w nim po prostu zwinięta w kulkę. No, a jak długo trwa doba hotelowa?
1: Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że do momentu, kiedy ktoś tam z recepcji nie powie: Pikachu, wybieram cię! RMF Max. RMF Max. Tylko gorzej, jeżeli identyfikujesz się jako Bulbazaur, to wtedy się nie obudzisz.

0: reklama.
1: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
11: Szefie, takich rzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
16: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
17: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry, zapraszamy na wielką scenę.
19: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
20: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na Maxa.
22: Śląsk 88 i 1 FM.
24: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 16. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Igrzyska śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii.
25: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
26: Hey Mitch Abernathy. These are my games.
25: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
24: To była Katarzyna Sobiechowska, Szuchta, nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
24: Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne. Taką informację przekazała adwokat posła Marta Smołka. Szczegóły zna Anna Kropaczek. Czy poseł przyznał się do zarzutów?
1: Nie przyznał się, złożył wyjaśnienia. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już 4 zarzuty. 2 w lipcu, 2 dzisiaj.
2: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
1: Mówiła mecenas Marta Smołka. Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ Sejm wyraził na to zgodę.
24: Zmieniamy teraz temat. Już dzisiaj o 20:45 Polonia Bytom zagra mecz z Ruchem Chorzów. Rywalizacja obu drużyn nazywana jest najstarszymi derbami Śląska. Polonia gra u siebie i to na pewno wpływa na morale.
3: Jak każdy w tej lidze, patrząc na tabelę, bo pan powiedział, że jesteśmy na trzecim miejscu od końca, ja powiem, że jesteśmy 3 punkty do miejsca barażowego, więc to, te różnice są nieznaczne i to też pokazuje, jak ta stawka jest wyrównana i po prostu decydują detale. Natomiast Ruch Chorzów, bardzo doświadczony zespół, bardzo dobrych obcokrajowców, co mają w swojej kadrze meczowej. Bardzo doświadczony, świetny trener Fornali, który na pewno już takich meczów kilkanaście ma za sobą, więc my musimy przede wszystkim doświadczenie, które cechuje Ruch Chorzów, zniwelować naszym nastawieniem.
24: Mówił Konrad Gerega, trener Polonii Bytom. Teatr Mały w Tychach znowu wypełni się absurdalnym humorem Mumio. Grupa zaprezentuje nowy spektakl już jutro o 19:00. Posłuchajcie.
4: Przy grupie Mumio to nigdy nie wiadomo, o czym będzie. Jak podkreśla Darek Basiński, jest ogromna doza improwizacji. Na pewno będzie nostalgicznie, czarno-biało, ale z odcieniami szarości. Z pewnością będzie absurdalnie i nie zabraknie charakterystycznego języka dla Mumio, czyli języka, który znamy i z kultowych reklam, w których nie szli na kompromisy, ale też z poprzednich prezentacji.
24: Tyle Marcin Stachoń z Urzędu Miasta w Tychach. Bilety na spektakl Mumio czarno-białe w Teatrze Małym w Tychach znajdziecie w internecie. To wszystko w tym fleszu, teraz pogoda.
5: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
24: Co słychać w prognozach pogody? Dzisiaj maksymalnie 21 stopni i jeszcze mogą się pojawiać drobne opady deszczu, a wieczorem i nocą już nas czeka spokojny i dosyć ciepły czas. W Katowicach, w Tychach i w Zabrzu termometry pokażą okolice 15 stopni. Nocą oczywiście zrobi się chłodniej. Na termometrach zobaczymy 9 stopni. Nie przewiduje się już większych opadów deszczu. Wiatr będzie coraz słabszy, chociaż w porywach może jeszcze trochę mocniej powiać. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas utrzymuje się w normie i to do końca dnia się nie zmieni.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
28: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
29: 4 minuty po 16. Prawdopodobnie część z was już wychodzi z pracy i z tej pracy być może lecicie prosto na randkę. Być może pierwszą randkę, być może nawet randkę w ciemno.
30: Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, tak w ogóle widziałyśmy w kalendarzu, ale to tak się pięknie składa, bo ten piątek to też dzień pierwszej randki kogoś z ekipy RMF Max. I nie powiemy wam kogo, bo nie będziemy tutaj plotkować.
29: Ale potrzebujemy wsparcia dla tej osoby.
30: Podkład doskonały, jak zwykle. Głosówki na Messengerze RMF Max przyjmujemy z tekstami, a w zasadzie pytaniami na pierwszą randkę.
29: Ale taką, wiecie, jak randkę w ciemno, na przykład, gdybyś był owocem, to jakim? Żeby ten drugi człowiek, ta druga połówka jakoś cię zapamiętała. Niekoniecznie dobrze, ale jakoś.
30: Głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Temper City zrobili nam taki klimacik romantyczny, dosyć self-aware w RMF Max, a teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na pierwszej randce w ciemno i ktoś wam zadaje pytanie: gdybyś był owocem, to jakim i dlaczego?
1: Moją propozycją jest owoc litchi. Na zewnątrz jest ostre, kolczaste, jak mnie poznajesz, mogę być szorstka, natomiast gdy poznamy się bliżej, bywam słodka i delikatna.
2: No, Agata nam się tutaj zaprezentowała pięknie przed milionami słuchaczy.
0: Wybieram tę kandydatkę.
2: Wybieramy tę kandydatkę, ale szukamy też innych pytań do randki w ciemno. Dzisiaj ktoś z naszej tutaj redakcyjnej ekipy RMF Max idzie na piątkową pierwszą randkę, no i chcemy trochę pomóc, chcemy jakoś się dorzucić do tego wspólnego, mamy nadzieję, sukcesu, więc czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie pytanie powinno paść na pierwszej randce?

0: skrzypce grają, psy szczekają, a my jedziemy w ten piątek. LA Oaks i Reasons w RMF Max. Takie ważne pismo, Taste Atlas, słuchajcie, zrobiło ranking najlepszych pierogów. To są ważne rzeczy.
1: Znowu się będziemy kłócić. Oni ile razy coś wypuszczają, to Polska po prostu cała płonie.
0: Cała płonie i być może zapłonie znów, bo na pierwszym miejscu pierogi ruskie, a na drugim jakieś z Pensylwanii, w ogóle amerykańskie. Co? Ale to Polacy muszą za nie odpowiadać na 100%. Tak. No i na trzecim miejscu leniwe.
1: Leniwy to jest ten ranking dla mnie. Jakby oni się nie znają na pierogach, nie chcę być wulgarna, ale oni nic nie wiedzą o pierogach po prostu, bo najlepsze pierogi to są te pierogi, które z zamrażalnika wyciągniesz pół roku po Wigilii. Jak to smakuje?
0: Ach, tak. A za chwilę świeża dostawa przecież.
2: RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
7: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. 2 dni, 2 wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
19: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
18: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
20: I po reklamie.
21: Strony Krzychu.
22: Sylwia.
23: Tu jadę Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
0: Śląsk 88.1 FM.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pora sprawić, żeby piątkowe popołudnie dla kogoś było jeszcze lepsze. Pora wręczyć komuś jakiś deszcz nagród urodzinowych, które czekają.
2: Cały deszcz?
1: Cały deszcz.
2: Cały deszcz wręczamy? Dobra.
1: Tak jest.
2: Jedziemy, jest piątek, jest impreza, wybieramy numer. Mam nadzieję, że ta impreza skończy się kasą na czyimś koncie. Na pewno 1000 zł za odebranie telefonu. No a czy 15 000 zł uda się dzisiaj ustrzelić? Zobaczymy.
1: Trzymam za to kciuki bardzo mocno, bo mamy już drugi sygnał. I
2: trzeci.
1: Mamy trzeci sygnał.
3: Tak, pan.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Natalia. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Bardzo dobrze cię słyszeć. Mateusz, powiedz, co teraz robisz? Czy już gdzieś ruszasz na weekend? Co u ciebie?
3: Czekam na 20, jadę do koleżanki na małą imprezkę.
2: No dobrze. Zobaczymy, czy pojedziesz bogatszy. Mamy taką nadzieję. Czy na pewno? W sumie
1: na
2: to
1: pewno.
2: Już jesteś bogatszy.
1: Słuchaj, już masz pewnego tysiaka za samo odebranie telefonu, także pierwsza gratulacja leci do ciebie. I pytanie, czy z tym tysiakiem chcesz zostać, czy może chcesz zawalczyć o 15 000?
3: Powalczymy.
1: Waleczny Mateusz, bardzo nam się to podoba.
2: No słuchaj, jakby wiesz, na tym polega życie, na tym polega zabawa, że żeby coś zyskać, no to czasem trzeba pójść ten krok dalej i bardzo dobrze, że to robisz. No to teraz drugi wybór przed tobą, pewnie równie trudny, pomiędzy 1 a 30, gdzieś tutaj w którymś z koszy kryje się 15 000 zł. Są też inne nagrody, hulajnogi elektryczne, nutribulety, instaksy, nagrody pieniężne również. Który numer wybierasz, Mateusz?
3: Numer 2.
2: Zdecydowanie widzę numer 2.
1: Czy ta dwójka coś dla ciebie oznacza?
3: Jedno zgłoszenie, 2 losowania, więc to...
1: Okej, okay. Czyli dwójeczka jest dzisiaj twoim szczęśliwym numerkiem. Jesteś ostatecznie tutaj przekonany, że to będzie dwójka?
3: Tak, jestem przekonany.
1: No dobra, no to sprawdzamy, co się pod tą dwójeczką kryje. No słuchaj, kasa, 500 leci do ciebie.
3: O, super, dzięki bardzo.
2: Sam raz na tę imprezę, słuchaj, Mateusz, także możesz tak. Jeszcze...
1: Nie, możesz się zatowarować, żeby ta impreza była trochę bogatsza. Znaczy, ty wtedy będziesz automatycznie troszkę biedniejszy, ale kto bogatemu zabroni?
3: Jasne.
2: Bogatsze o wspomnienie, Mateusz, będziesz, to na pewno, więc życzymy ci super imprezy dzisiaj. Daj przy okazji znać wszystkim, kogo spotkasz, że warto brać udział w urodzinowym deszczu nagród, bo kasa cały czas czeka w naszych urodzinowych koszach. W przyszłym tygodniu wracamy z zabawą, a zgłaszać można się już teraz SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 369.
1: A ja powiem, że warto się zgłaszać, bo w przyszłym tygodniu do zgarnięcia ponad 20 000 zł. Odbijamy stawkę, a co? Zaszalejemy od poniedziałku.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Taki piątek u dziewczyn z Kaca i w RMF Max to kawałek Animal z ich nowego albumu Wild.
1: A my za chwilę sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Słuchajcie, ma być piękny, słoneczny weekend, więc warto zostać z RMF Max. Szczegóły pogodowe za chwilę, a potem kolejne bęgery. No przecież jest piątek, więc otwieramy weekend. RMF Max.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: W Katowicach 108 kabryczna zbrodnia.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
11: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. Dwa dni, dwie wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Hojnu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
20: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
24: Śląsk 88.1 FM.
0: Co słychać w prognozach pogody? Dzisiaj maksymalnie 21 stopni i jeszcze mogą się pojawiać drobne opady deszczu, a wieczorem i nocą już nas czeka spokojny i dosyć ciepły czas. W Katowicach, w Tychach i w Zabrzu termometry pokażą okolice 15 stopni. Nocą oczywiście zrobi się chłodniej. Na termometrach zobaczymy 9 stopni. Nie przewiduje się już większych opadów deszczu. Wiatr będzie coraz słabszy, chociaż w porywach może jeszcze trochę mocniej powiać. Ciśnienie atmosferyczne za to cały czas utrzymuje się w normie i to do końca dnia się nie zmieni.

0: Za 5 minut będzie godzina 17.
1: A coś mi pachnie świeżym newsikiem. Bardzo ważne informacje dla kierowców. Nowe ceny paliw.
0: A chcemy o tym gadać? Spodoba nam się ten news?
1: Szczerze? Nie.
0: No, to nie było tematu. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
4: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
3: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
4: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
2: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
2: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
9: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
10: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
9: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
11: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
12: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Mamy już 17, słuchacie RMF Max Śląsk. Przed nami najnowszy flash i prognoza pogody. Adam Szostok, zapraszam. To już końcówka września. Ostatni tydzień będzie chłodniejszy, na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni. Do tego przydadzą się parasole.
2: W poniedziałek i wtorek będzie też wiecznie, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy porywy wiatru mogą osiągać w głębi kraju 60, a na wybrzeżu około 70 km na godzinę. Ostatni weekend września może przynieść jednak napływ cieplejszego powietrza, a wraz z nim wzrost temperatury maksymalnej na zachodzie i południu kraju do około 22-24 stopni.
1: To był Przemysław Makarewicz z IMGW.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Co kryje w sobie historia pszczelarstwa? Tego można się dowiedzieć już od niedzieli w chorzowskim skansenie. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Nie ma imprezy, na której był ten element pszczelarski, element miodny, nie występował, ale brakowało nam takiego miejsca, w którym można byłoby opowiedzieć historię o pszczelarstwie, o pszczołach w szerszym kontekście, żeby ukazać nie tylko ten produkt ostateczny, którym otrzymujemy do stołu, czyli miód czy świeczkę, ale też jak gdyby rolę pszczoły i pszczelarstwa w kulturze, w gospodarce, w rolnictwie, bardzo szerokim kontekście tego wszystkiego i nam się wydaje, że ta wystawa spełnia te oczekiwania.
1: Mówił Marcin Gaweł z chorzowskiego skansenu. Część ekspozycji znajdziecie również na zewnątrz, wokół spichlerza dworskiego z Simoradza, bo tam prezentowana będzie wystawa. Pojawią się rośliny miododajne i hotele dla zapylaczy. Jeszcze do 9 października możecie nadsyłać swoje ulubione i najlepsze zdjęcia do 17 już edycji konkursu dla amatorów Katowice w obiektywie. Tematyka jest bardzo wdzięczna, zaznacza Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Ta kultura w Katowicach tak na dobrą sprawę jest wszędzie. Dotyka nas praktycznie na co dzień, poruszając się chociażby po mieście, kiedy obserwujemy liczne murale, które przecież są częścią naszego szlaku katowickich murali, obejmującego już ponad 100 takich miejsc. Mamy szlak neonów, a więc to wszystko to są elementy takiej kultury też ulicznej, które wpływają na to, jak miasto Katowice jest postrzegane też na co dzień.
1: Zmieniamy temat i na koniec o teatrze w Sosnowcu, który startuje z nowym sezonem i premierami, a równocześnie musi się mierzyć z potężnym remontem. Dlatego aktorzy będą grali na gościnnych scenach.
5: Spotkania z widzami, oprowadzanie po teatrze. Widzowie mieli szansę wejść w każdy zakamarek, zrobić zdjęcia. Moi pracownicy powiedzieli mi, że było dużo śmiechu i też było dużo wzruszenia. Więc myślę, że tych widzów, którzy byli z nami do tej pory, przyciągamy nadal. Oni są ciekawi, co się z nami dzieje. Ale my liczymy na jeszcze nowych. To, że jesteśmy w nowych miejscach, chociażby właśnie w Dąbrowie Górniczej, że Dąbrowa nas też pokocha i potem po tych 2 latach tułaczki też za nami przyjedzie tutaj do Sosnowca.
1: Mówiła Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
6: Lepiej wiedzieć.
0: Lepiej.
6: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Po dosyć chłodnej nocy na Śląsku z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą spadającą do 9 stopni, poranek sobotni przyniesie więcej słońca. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 22 stopnie na plusie. Wiatr będzie nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. I to wszystko bez opadów deszczu. Tak obiecują synoptycy, więc parasole mogą zostać w domu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, a to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: RMS Max, hity na maksa. Hity na maksa.
10: 4 minuty po godzinie 17. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika. Co za piękny dzień, żeby zacząć weekend, prawda?
11: Naprawdę, oczywiście. Kierowniku, szczera prośba, jak najbardziej.
10: Jakby weekendzik można już? No to
11: poprosimy.
10: Robimy. Już.
11: David Guetta i Run Run River na dobry początek weekendu, a za chwilę też premiera w RMF Max, więc bądźcie z nami. Borycka i kawałek w kanale nadawczym.

0: Widzi spółka, czyli grupa Maneskin. Przypominam, powracają oficjalnie w lutym 2027. Miejmy nadzieję, że zasypią nas nowościami.
1: Też na to liczymy oczywiście i my nowościami muzycznymi was zasypujemy cały czas. Jest piątek, jest dzień premier i tym szybkim, zrokowego, tanecznym krokiem w kierunku reggaetonu się będziemy przesuwać, bo Maluma i Shakira właśnie wydali nowy numer. Nazywa się Agua i my tak sobie tutaj go przesłuchałyśmy trochę wcześniej, bo też nie znałyśmy. Jest to premiera. I miałyśmy takie, co to za pościeluwa w ogóle?
0: Co to za jakieś powolne granie
1: co
0: w piątek? Halo!
1: Ale spokojnie, to się rozkręca. Tam wjeżdża Rabiosa, taka Shakira, jaką znamy i lubimy, więc dajcie głośniej i odpalcie. Maluma i Shakira to Agua w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Fastboy już bardzo w weekendowym vibe, Music Sounds w RMF Max. My też już tak w sumie bardzo piątkowo pomyślałyśmy, że fajnie byłoby się z wami coś jeszcze zabawić, zanim my z pracy wyjdziemy i być może wy wyjdziecie, albo jesteście już w trasie.
1: Albo w drodze na imprezę, bo być może i takie plany macie.
0: Dokładnie. No i tak sobie przypomniałyśmy o zabawie Przesłuchanie, która już była w kanale nadawczym. Zabawa polega na tym, że wy wysyłacie nam teraz na Messengera RMF Max dwa zdania na swój temat. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe i od razu dajecie znać, które jest które. Tylko ja mam do tego dostęp,
1: tak,
0: więc tylko ja będę to widzieć.
1: Tak, ja z Messengera wylogowałam, nie mam dostępu do tego, co wy teraz tam będziecie wypisywać, także mnie generalnie będziecie wkręcać.
0: Tak jest. Natalia będzie miała za zadanie zgadnąć, które z tych zdań, które napiszecie, jest prawdziwe, a które jest fałszywe w zabawie Przesłuchanie. Ale to za chwilę. Teraz trzeba się zgłosić, więc piszcie na Messengerze RMF Max jedno zdanie o sobie prawdziwe i jedno fałszywe.

0: 4 okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. 4 okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
1: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: My name is Alex Warren.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Śląsk 88.1 FM.

Wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota. I lepszy jest piątek, bo nie trzeba, już się kończy weekend, zaczyna się weekend, kończy się praca. RMF Max.

0: Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. No i czas na zabawę przesłuchanie, w której za chwilę Natalia padnie ofiarą Kasi.
1: Ja już czuję, że jestem ofiarą. Czy ktoś może obrysować moje ciało białą kredą? To jest chyba
0: ten moment. Prosiliśmy was o to, żeby podesłać nam dwa zdania o sobie. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe na Messengera RMF Max. No i teraz Natalii zadaniem będzie zgadnąć, które zdanie z tych, które podesłała nam Kasia, jest prawdziwe, a które fałszywe. Cześć Kasiu!
2: Cześć.
0: Słyszymy się dobrze, fantastycznie. Ja tak szybciutko przypomnę, jakie były twoje zdania. Jedno zdanie, znaczy zdanie numer jeden. Siedzę właśnie w jacuzzi z drinkiem. I zdanie numer dwa. Od początku roku mam wszystkie piątki wolne w pracy. Czy to się zgadza, Kasia?
2: Zgadza się.
0: Dobrze, to są te dwa zdania.
1: Obie wizje są piękne, naprawdę.
0: Zadaniem Natalii jest zgadnąć, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. Masz na to, Natalia, 45 sekund.
1: Dużo i mało.
0: Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia. Czas start.
1: Kasia, to na początek jaka temperatura wody?
2: 38 stopni.
1: A czy możesz zbliżyć głośnik telefonu do jacuzzi? Bardzo bym chciała usłyszeć, jak robi jacuzzi.
0: Piękne.
1: Okej, to powiedz mi jeszcze tak kontrolnie, co robiłaś w poprzedni piątek? Czy on też był wolny?
2: Wolny.
1: Okej, a jak to się stało, że masz wolne piątki? Opowiedz o tym.
2: Własna działalność.
1: I tak sobie to sama zorganizowałaś na własnej działalności? To tak można?
2: Tak.
1: To jest legalne?
2: Można. Legalne.
1: Oj, coś mi się wydaje, że to jest ściema. Nie znam żadnej osoby, która na własnej działalności wolne piątki by sobie
0: robiła. Raczej się więcej pracuje niż mniej,
1: chyba
0: nie?
1: Tak. Mhm.
0: Dobra, czas minął. Czas na decyzję.
1: No ja uważam, że to jacuzzi jest fejkowe jednak.
0: Czyli, że wolne piątki są prawdziwe.
1: Tak, że Kasia jest tutaj totalnie szalona i wolne piątki sobie zorganizowała. Może masz tak, Kasia, dużo pracy na przykład, że masz te wolne piątki?
0: Kasia, jak jest?
2: Wolne piątki, zgadza się.
0: Pięknie!
1: Czyli mam rację, yeah!
0: Tak jest!
1: No nie powiem, ten dźwięk jacuzzi mnie troszeczkę naprowadził,
0: tak?
1: Bardzo piękne to było, Kasia, naprawdę.
0: Bardzo piękne. Dzięki, Kasia.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Do zabawy przesłuchanie na pewno jeszcze będziemy wracać, więc bądźcie blisko RMF Max. Tymczasem Elton John i Dua Lipa. Brawo, Natalia, jeszcze raz.

0: Ja się tutaj cały czas upajam moim zwycięstwem. Bardzo się cieszę. Nic lepszego w ten piątek już mnie nie spotka. Wygrałam. Wygrałam jakąś zabawę w RMF Max.
1: Wybrałeś przesłuchanie? My wygrywamy weekend za to, kochani, i wygrywamy go też pogodowo, bo naprawdę ma być ładnie, prawie 25 stopni w całym kraju, ale tak w szczegółach, co tam w waszej okolicy, to za chwilę sprawdzimy, co się będzie działo. Najświeższa prognoza przed nami w RMF Max.
0: A zaraz po niej, no hity na Maxa wlecą. Piękne.
1: Max. Lady Gaga między innymi.
2: Reklama. Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
3: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
4: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września w

0: Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
1: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
9: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
8: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
10: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na Ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
11: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Śląsk 88 1 FM.
4: Po dosyć chłodnej nocy na Śląsku z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą spadającą do 9 stopni, poranek sobotni przyniesie więcej słońca. W ciągu dnia termometry pokażą nawet 22 stopnie na plusie. Wiatr będzie nieco silniejszy, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. I to wszystko bez opadów deszczu. Tak obiecują synoptycy, więc parasole mogą zostać w domu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie, a to była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.

0: Ja nie wiem, jak to działa, ale ten numer ma moc przypominania mi o tym, że kiedyś miałam buty na koturnie z czerwoną podeszwą do tego. Tak było. Tak było. Nie zmyślam. Edward Maja i Stereo Love za nami w RMF Max.
1: Stylizacji mi się zaczęło przypominać. Widzę, słuchaj, właśnie. Takie kopytka. O, straszne to było.
0: Ty masz teraz Wietnam w oczach.
1: Mam. To PTSD prawda. PTSD totalna. Mhm. Modowe, żeby nie było.
0: Nie tylko do wspominek, ale też do dobrej zabawy przede wszystkim. Graba za chwilę będzie grał w RMF Max, a my się już dzisiaj żegnamy. Justyna Borycka.
1: Natalia Kawałek, to był kanał nadawczy. Pięknie dziękujemy za ten tydzień i kanał.

0: nadawczy jeszcze powróci.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
15: Odlotowa impreza już 1 października w Bieruniu Ścierniach. Zapraszamy na wielkie otwarcie parku handlowego Wawa. Czeka na Was masa promocji, rodzinnych atrakcji i loty balonem na uwięzi. Otwarcie parku handlowego Wawa. 1 października, Bieruń, Centrum Ścierni, ulica Pszenna 1. Do zobaczenia!
16: Cztery okazje. Jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje. Jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
17: I po reklamie.
18: I wanna stay forever.
19: Tu Kasia.
20: Jestem Radek, a to moja ekipa.
21: Hey, this is Calvin Harris.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow.
23: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Śląsk 88 i 1 FM.
26: Najważniejsze informacje z naszego regionu w jednym miejscu we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Chorzowski skansen szykuje się do corocznego Dnia Kartofla. Przypomnijmy, że to od lat największe wydarzenie w kalendarzu muzeum, pełne regionalnych smaków, muzyki, opowieści i pokazów. Szczególne miejsce w tym wszystkim zajmują oczywiście ziemniaki, czyli jeden z najważniejszych produktów w gospodarstwach domowych.
27: Obiecujemy naprawdę potężną dawkę rozrywki. Obiecujemy, że nie zawiedziemy Państwa, jeżeli chodzi o wykopki. W tym roku kartofle podobno bardzo obrodziły, także wywlekamy naszego Ursusa niezawodnego, bierzemy kopaczki i tak uzbrojenie zdziwieni, zapraszamy na pole, będziemy wydobywać te ziemniaki z ziemi. Zapraszamy wszystkich najmłodszych, najstarszych, wszystkich, którzy pamiętają, jak takie rzeczy się robiło, albo tych, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą ziemniaki, żeby przekonali się tym, że rzeczywiście wydobywa się je z ziemi.
26: Mówił Marcin Gaweł z Chorzowskiego Skansenu. Nawet ponad 280 milionów złotych ma kosztować dobudowa prawie 2 kilometrów torów dla sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Po unieważnieniu w czerwcu pierwszego przetargu, teraz sosnowiecki ratusz rusza z kolejnym.
0: Rozbudowa transportu publicznego zawsze wpływa na poprawę i wizerunku miasta, i odbioru, i dojazdów do szkół, przedszkoli, do pracy naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że to też wpłynie na to, że będzie tych samochodów na ulicach mniej, a też tramwaj to jest przecież najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Stąd też liczymy, że dobrze się sprawdzi w naszym mieście. No i liczymy na szybki przetarg, jakby on nie brzmiał, a przede wszystkim na wbicie pierwszej łopaty.
26: Podkreślał Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
25: Słuchacie RMF Max Śląsk.
26: Teraz przenosimy się na piłkarskie boiska i zerkamy, z jakimi rywalami w najbliższy weekend zmierzą się drużyny z naszego regionu. O szczegółach w relacji naszego reportera posłuchajcie.
1: GKS Katowice zagra w sobotę o godzinie 17.30 przy Nowej Bukowej z Krakowią. Katowiczanie po 2 porażkach z rzędu z Piastem Gliwice i Zagłębiem Lubin chcą się odkuć i zawalczyć o wygraną. Taki sam plan ma Górnik Zabrze, który jedzie do Lublina na mecz z miejscowym Motorem. Zabrzanie to lider tabeli. Podopieczni Gasparika wygrali w tym sezonie 7 meczów. Ostatni we wtorek, kiedy pokonali w Kielcach Koronę 2-0. W niedzielę o godzinie 12.15 Piast Gliwice zagrał siebie z Pogonią Szczecin. Dodam, że Piast w ostatnich 3 meczach zdobył 9 punktów i jest na 6. miejscu w tabeli.
26: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Jak forma po lecie? W Bytomiu można to sprawdzić. 28 września odbędzie się jesienny test Coopera na rolkowisku przy ulicy Pułaskiego 69. Start zaplanowano na 14.30, udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i kondycję. Test ma na celu ocenę wydolności organizmu i promowanie zdrowego stylu życia i integrację lokalnej społeczności. Uczestnicy otrzymają numer startowy i certyfikat z wynikiem, a osoby niepełnoletnie muszą pamiętać, żeby mieć zgodę opiekuna. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
2: A skąd to tak ciągnie?
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: Zbliżająca się powoli drobnymi krokami noc na Śląsku zapowiada się spokojna z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach w regionie to okolice 9 stopni w Zabrzu, to będzie minimum, bez opadów deszczu, ze słabym wiatrem i z ciśnieniem, które utrzymuje się cały czas jeszcze w normie. A jutro zdecydowanie cieplej i pogodniej. W ciągu dnia zobaczymy na termometrach nawet 22 stopnie powyżej zera. Niebo będzie miało przejaśnienia, chmury też będą, ale takie niegroźne. Wiatr nieco silniejszy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
25: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
4: Zaczyna się najlepszy czas tygodnia, czyli piątkowy wieczór. No w końcu doczekaliśmy się. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jak piątek, to wiadomo, dużo nowej muzyki. Jasne, piąteczek nowej muzyki w RMF Max. Kolejne premiery dosłownie za kilka chwil. Na nasze już weekendowe spotkanie otwiera dzisiaj Zalia.

0: Just Timbaland, tutaj Scary Hills on The Way I Are. Jest piąteczek i jest dużo nowości. Jak zawsze na start weekendu w RMF Max, teraz kolejna klubowa. Zerb z Brazylii odświeża klasyk Matame. Słuchać tutaj także głos Bona. Polecam wam Follow. Zerb przyzwyczaił nas do bitów takich bardziej afro-house'owych i house'owych. Czy tak jest również w tym przypadku? Posłuchajmy.
1: And now, ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Jest dobry groove, soczysty beat, Matame, Zerb i Bon w numerze Follow Me po raz pierwszy w RMF Max.

0: Tonight rozkręca nam piąteczek Silva Pumpa w RMF Max, a za chwilę Ed Sheeran, u którego zaczyna się robić taki, słuchajcie, bigos, jeśli chodzi o gwiazdy gościnnie na koncertach. No bo jest afera, że Ed Sheeran zaprasza gwiazdy, które wspierają jedną opcję polityczną albo drugą opcję polityczną. Ja nie wiem, czy on się w ogóle nad tym zastanawia. Chodzi przede wszystkim o muzykę. Ed Sheeran bez polityki za chwilę. Jego Shape of You. Max.
1: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
3: We Katowicach stało się makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Ślewoda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
9: Xtemon otwiera się w Katowicach. Już 25 i 26 września wielki grand opening największego klubu w regionie. 2 dni, 2 wyjątkowe noce i światowe gwiazdy na żywo. Mauro Picotto, autor hitów Komodo czy Lizard, oraz Eben, twórca Hertz czy Hollow. Przed wami spektakularne noce, o których będzie mówił cały Śląsk. Więcej informacji na naszych social mediach oraz na www.xdemon.pl. Imprezę poleca RMF Max.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Proszę, się nie da!
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
17: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
20: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
21: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
22: Ja też dołączam. Jestem Agata.
23: What up, it's the weekend.
24: What's up, it's Sean Paul.
25: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Śląsk 88.1 FM.

wersja, którą zrobił Aicz. Jest także remix na liście Chopin, gdzie słychać Matę. I teraz posłuchamy Maty, ale nie w Ring My Bell, bo Mata ma także weekendowo dla nas numer z White'em. Jedna na milion. Czy jest szansa jedna na milion, że wejdą nam wysoko do zestawienia listy Hopbands? Jest nawet o wiele większa szansa niż jedna na milion. Głosujecie na rmfmax.pl. Nowe notowanie już od 20.00.

0: Grilla, New Religion, Bibirexa i Faithless. Czy graba zwariował? Nie, nie. No, no, polecam, bo to może być, wiecie, ostatni taki jeszcze nie jesienny weekend, żeby sobie zorganizować grilla, bo jesień zacznie się już za kilka dni, a to przecież ostatni weekend kalendarzowego lata. Jaka czeka na nas pogoda? Sprawdzimy to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Cześć, niebiesko-czerwoni. Z tej strony Jakub Czerwiński z Piasta Gliwice. Już w niedzielę, 20 września o godzinie 12.15 zmierzymy się z Pogonią Szczecin przy Okrzei 20. Nie może was zabraknąć. Gramy razem na boisku i na trybunach. Bilety tańsze o 10 zł. Do zobaczenia.
7: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Po raz 23 w Katowicach. Po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
1: Zbliżająca się powoli drobnymi krokami noc na Śląsku zapowiada się spokojna z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach w regionie to okolice 9 stopni w Zabrzu, to będzie minimum, bez opadów deszczu, ze słabym wiatrem i z ciśnieniem, które utrzymuje się cały czas jeszcze w normie. A jutro zdecydowanie cieplej i pogodniej. W ciągu dnia zobaczymy na termometrach nawet 22 stopnie powyżej zera. Niebo będzie miało przejaśnienia, chmury też będą, ale takie niegroźne. Wiatr nieco silniejszy.

0: Fly High, nasza tradycyjna weekend w RMF Max. Tobie Romeo przy piątku. Dzisiaj także prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto i kolejna premiera z gierki dosłownie za kilka minut. Tym razem to będzie nowość od Travisa Scotta. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i dojechaliśmy bezpiecznie do piątku, to teraz już bez żadnych stresów możecie myśleć, co dziś wieczorem porobić. A my postaramy się wam w tym pomóc. Tutaj RMF Max Śląsk, Piotrek Świderski. Zapraszam was na przegląd najciekawszych wydarzeń w regionie. Na dobry początek wjeżdża propozycja od klubu Energy 2000 w Katowicach. Dziś u nich na scenie w ramach cyklu Hip Hop Night wystąpi Wad Stoja. To twórca takich hitów jak m.in. Kapitan, Bogota czy Loka Loka. Koncert odbędzie się około 2 w nocy, a start imprezy tradycyjnie o 21.30. Z kolei jeśli boi się mocniejsze brzmienia, to na piątkową noc w Katowicach poleca się również Sixa i zaprasza na domówkę w klimatach Melodic Techno za dekami Sadej i Trippin' Lovin. Tutaj drzwi otworzą się po 23.00. No i jeszcze jedna opcja z Gliwicy. Klub 80 po 21.00 zaprasza na imprezę pod hasłem Night is Fever. Za dekami na parkiecie retro miksuje DJ Arkadius, a o dobry taneczny klimat na sali dance dbać będzie przez całą noc DJ Bolid.
2: Reklama. Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.

0: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem

0: tak, żeby nic ważnego z waszego regionu was nie ominęło. Flash w RMF Max Śląsk już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Kolejny etap wchodzą prace w gliwickiej dzielnicy Łabędy. Przypomnijmy, polskie linie kolejowe modernizują tam perony i torowisko. Więcej w relacji naszego reportera posłuchajcie.
1: Obecnie trwają prace przy kompleksowej przebudowie skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich i Narutowicza. Jednocześnie będzie tam jedno nowe rondo turbinowe pod mostem. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Wolności obowiązuje ruch jednokierunkowy w kierunku centrum. Samochody osobowe mogą również korzystać z objazdu z ulicami Różaną, Zielińskiego, Wolności i Partyzantów. W przeciwnym kierunku w stronę Huty Łabędy, Bumaru i Pyskowic nadal obowiązuje dotychczasowa organizacja ruchu z objazdem ulicami Partyzantów, Fiołków i Różaną.
0: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Przypominamy, że już jutro zaplanowano premierę nowego spektaklu Mumio Czarno-Białe w Teatrze Małym w Tychach. To będzie muzyczno-liryczna podróż do czarno-białego świata inspirowanego estetyką lat 60. i 70. Pełna absurdalnego humoru. Początek o godzinie 19.
2: Tym razem Mumio w swoim najnowszym spektaklu sięga do czarno-białej telewizji do lat 60. i 70. Do takiego klimatu, może trochę rejsu, kabaretu starszych panów czy wojny domowej. Twórcom tym nie było dane spotkać się z tymi artystami, bo oczywiście różnica pokoleń i lata, natomiast chętnie czerpią z tych inspiracji i chcą być częścią tamtego pięknego świata czarno-białego, który znamy z telewizji.
0: Mówił Marcin Stachoń z Urzędu Miasta w Tychach.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Chorzowski skansen, jak już was informowaliśmy w RMF Max Śląsk, szykuje się do Dnia Kartofla, ale też stawia na pszczoły. I w niedzielę rusza z nową wystawą stałą, na której to właśnie te pracowite stworzenia będą głównymi bohaterami.
4: My na przykład na wystawie też będziemy mieć taki mały kącik, w którym będziemy pisać, z czym w dzisiejszych czasach muszą się pszczelarze mierzyć, bo to są choroby, prawda, to są zwłaszcza choroby zanieczyszczenia środowiska, te pszczoły wymierają, coraz trudniej utrzymywać te pasieki, no i pszczelarze muszą się z bardzo wieloma problemami mierzyć. No i tutaj będziemy też na tej wystawie to tłumaczyć i pokazywać, jak można przeciwdziałać, co można robić.
0: Mówiła Magdalena Cielesta, kustosz z Chorzowskiego skansenu. Zwiedzający będą mogli dokładnie przyjrzeć się budowie ciała pszczoły dzięki metrowemu modelowi, poznać też rolę królowej, czy dowiedzieć się, jak wygląda życie pszczelej rodziny. A na koniec Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podpisał umowę na budowę centrum przesiadkowego w Stroszku przy ulicy Strzelców Bytomskich. Inwestycja jest warta blisko 7,5 miliona złotych i powstanie w pobliżu przystanku kolejowego Bytom-Stroszek. Cała inwestycja ma być gotowa za 2 lata. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max Śląsk. Do usłyszenia.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Specy od pogody mówią, żeby na wieczorny spacer na Śląsku zabrać ze sobą kurtkę, bo będzie dosyć chłodno. 8, może 9 kresek. Na szczęście bez parasola można wychodzić, bo już synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Niebo pozostanie częściowo zachmurzone, ale to tylko tak postraszy. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie. Sobota przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Ma być dużo słońca, bez deszczu. Temperatura wzrośnie w tym swoim maksymalnym momencie nawet do 22 stopni. Wiatr nieco silniejszy niż dzisiaj, ale nie powinien przeszkadzać. Może się rozpędzać do 30 km na godzinę.
5: Hej, cześć, witajcie, po 19.00, Przemek Grabowski z wami piątkowo-weekendowo. Kto lubi grać w grę, a kto będzie grał w Grand Theft Auto 6? Ta gra to także muzyka, no i dzisiaj muzyczne premiery z Grand Theft Auto. Kolejna od Travisa Scotta, dosłownie za kilka minut. Teraz Jason Derulo i przyjaciele.

0: wam tutaj piątkowo, już powoli wieczorowo, Duke DeMau, jego Ocean Drive. Teraz kolejna muzyczna premiera. Dzisiaj prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto, czyli z części szóstej. Kto będzie grał? Wiadomo, jak dobra gra, to także dobra muzyka. No i słychać tam także tego gościa. Travis Scott ponownie udowodnił, dlaczego jest jednym z najważniejszych wizjonerów współczesnego hip-hopu i to jest numer, który stworzył specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do Grand Theft Auto 6. Travis Scott po raz pierwszy w numerze Rhino. And now,
1: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
0: Zaczyna się soczyście, no to wsiadamy, jedziemy, gramy i słuchamy. Travis Scott po raz pierwszy w RMF Max, piątkowo Rhino.

0: Sezon Dawid Podsiadło piątkowo w RMF Max. No, zaczyna się sezon na bluzy, bo wieczory są coraz dłuższe, zaczynają się coraz szybciej. No i teraz naprawdę czuć różnicę, jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia i rano, i wieczorowo. A jak wieczór, to najlepsze bity w RMF Max. Za chwilę na weekend Lee Kelly, I Follow Rivers, wróci również Kygo.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
9: Cztery okazje, jeden wybór. Ty decydujesz. Toyota Walder Zabrze. Wybierz do końca września swój model i skorzystaj z jednej z promocyjnych opcji. Opony zimowe za 1 zł, powiększony rabat na samochód, voucher serwisowy na 1500 zł, a może niespodzianka. Cztery okazje, jeden wybór. To ty decydujesz. Tylko do końca września. Toyota Walder Zabrze. Czekamy przy Knurowskiej 8.
10: I po reklamie.

co noc Oscar Sims. Ciekawe, czy śledził wydarzenia na mundialu i czy jak był mniejszy, to był fanem Ronaldo. Podejrzewam, że tak. Dzisiaj Brazylijczyk Ronaldo obchodzi swoje urodziny. Ten Ronaldo sprzed czasów Cristiano, czyli Ronaldo, jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata, kończy dzisiaj 50 lat. Ciekawe, czy Paul Malone i Sway Lee wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej, bo są z Ameryki. Jeśli chodzi o futbol, to na pewno znają zasady, a czy wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej? No nie wiem, posłuchamy ich teraz. Robią klimat piątkowo w numerze Sunflower.

0: Fate, Alan Walker i Ava Max, głośno na starcie weekendu. No i jak wrześniowo o tej porze, czas na wiadomości grzybowe. Sezon na grzyby trwa. Po ciepłych, wilgotnych dniach w lasach może pojawić się tych grzybów, w szczególności w ten weekend, naprawdę sporo. Dlatego jeżeli będziecie mieli większy koszyczek, proszę robić zdjęcia i wysyłać do graby. Jaka pogoda szykuje się na weekend? Czy będzie też grzybowa? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Лейла.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Specy od pogody mówią, żeby na wieczorny spacer na Śląsku zabrać ze sobą kurtkę, bo będzie dosyć chłodno. 8, może 9 kresek. Na szczęście bez parasola można wychodzić, bo już synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Niebo pozostanie częściowo zachmurzone, ale to tylko tak postraszy. Wiatr będzie słaby, ciśnienie w normie. Sobota przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Ma być dużo słońca, bez deszczu. Temperatura wzrośnie w tym swoim maksymalnym momencie nawet do 22 stopni. Wiatr nieco silniejszy niż dzisiaj, ale nie powinien przeszkadzać. Może się rozpędzać do 30 km/h.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock. Lub ten hit.

0: ty, połowa Polski, no przynajmniej połowa dziewczyn. Kiedyś śledziła tego gościa i wzdychała do tego blondaska ze Szwecji. Danny, mega klasyk z listy Hobbensa. Co się dzieje piątkowo-weekendowo? No za kilka chwil zaczynamy nowe notowanie. Pierwsza dziesiątka hiciorów. Nowości, piątkowe premiery głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Tu niezmiennie RMF Max na Śląsku, tu Piotrek Świderski, wracam do Was z kolejną porcją weekendowych polecajek. Jak nie macie jeszcze planów, gdzie wyskoczyć dziś albo jutro, to dajcie teraz trochę głośniej. Zapraszam. Tym razem nasz przegląd klubowej mapy Górnego Śląska zaczynamy od wizyty w Tychach w klubie Awangarda. Dzisiaj u nich zostaną mi o dobry taneczny vibe, na parkiecie odpowiadać będzie DJ Funky Noise, a jutro DJ Fuman. Start obu tych wydarzeń punktualnie o godzinie 21. W klubie Nocy w Rybniku też można wyskoczyć dzisiaj na fajny piątek. Balet. Wydarzenie z cyklu Blackout zapowiada się bardzo klimatycznie. Drzwi klubu Nocy w Rybniku otworzą się chwilę przed 22. Z Rybnika przenosimy się teraz do Katowic, bo tutaj w Energy 2000 Hip Hop Night, gdzie gościem specjalnym nocy będzie Wac Toja. Natomiast jutro w katowickim Energy już w całkiem innym klimacie Giuseppe Ottaviani Live Mix, włoski DJ i producent muzyki trance. Start tak samo jak dzisiaj, 21.30.
2: Reklama.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dacia Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jak...

0: i cenie. Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.

0: Okej, cześć, witajcie wieczorowo po 20. No niedawno o tej porze było jeszcze jasno, ale wiecie, no to już 18 września. Przemek Grabowski z wami piątkowo. Nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery i nowości, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Alex Warren, jego Passenger.
1: Max 10, numer 10.

0: Słonecznie, plażowo i weekendowo. Nowość od projektu Jubel, Ocean House. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Najlepsi z najlepszych na starcie weekendu. Teraz dobre taneczne bity ze Stanów Zjednoczonych. Moonlight to taki wykonawca, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy, bo jak wielu w branży zaczynał, no wiadomo gdzie. No teraz to się zaczyna często po prostu w swojej sypialni. Z sypialni do listy Hot Bands, Moonlight i Fordo na 9. Alabama Ten.
1: Numer 9.

200 tysięcy dziewczyn starało się dostać do tego zespołu, ale są najlepsze z najlepszych. No i mamy dziewczyny z Ketsai już w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Animal. Myślę, że te wszystkie dziewczyny, które się nie dostały, może trochę zazdroszczą, ale mogą głosować na ketsai.rmfmax.pl. W poczekalni jest także nasza kolejna taneczna nowość. Bardzo pozytywny, taki słoneczny klimat robi Topic z Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: Pierwszego bitu Ellie Oaks i Lavinia, piątkowo 7 na liście Hot Bands Reasons. Ellie Oaks to jest naprawdę spoko DJ, w trakcie jego występów często rozmawia z fanami, można podejść, przebić piątkę, a nawet zamówić kawałek. On potrafi miksować różne klimaty, może spróbujemy następnym razem, jak będzie gdzieś blisko. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci Szymza i Jarko, będzie też nowość od Lost Frequencies.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Six. Numer 6.

dla przyjaciół Felix, dla nas wszystkich Lost Frequencies, nasze kolejne nowość piątkowo w RMF Max, Paraisio na razie w poczekalni. Jego największy hicior to oczywiście Are You With Me. Co ciekawe, oryginał był piosenką country i Stona Corbina. Lost Frequencies przerobił po prostu ten numer na taneczny hit. No i pewnie po weekendzie też będzie świętować sukces i być może debiut już w zestawieniu na liście Hot Bands. A pierwszą piątkę piątkowo otwiera nam Margaret, jej Prima Ballerina.

wyhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl. Można powiedzieć, że Marshmallow to taki przyjaciel gwiazd. Może wkrótce Marshmallow i Tame Impala, może kiedyś dojdzie do takiej współpracy. Tame Impala otwiera nam dzisiaj piątkowo pierwszą trójkę zestawienia Loser.

soczyście, deepowo, house'owo, imprezowo. Nasza klubowa nowość, którą polecam na piąteczek w RMF Max. Gnarly, Major League to nowi wykonawcy. Wasted to tytuł, który czeka na wasze głosy. Także weekendowo na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Tame Impala w numerze Luzę. Dwójka już dla Robina Schulza, który odświeża po latach klubowy klasyk Watermat Take It Slow. No i nowa jedynka. Taka nowa, stara jedynka, bo wraca tam, gdzie już była. Zalia, powrót na jedynkę listy Hot Bands. Tak zaczyna się weekend, tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Przesłodko, przecudownie. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: To co, wszyscy gotowi na weekend pełen wrażeń? Mam nadzieję, że tak, bo przed nami kilka naprawdę ciekawych opcji na wyrwanie się z chaty. Tu RMF Max Śląsk, Piotrek Świderski, zapraszam. Na początek Katowice i klub Cel przy Dworcowej 4. Jutro odbędzie się tam impreza Cel to jest techno, a headlinerem wieczoru będzie Błażej Malinowski. Jeśli lubicie prawdziwe techno w konkretnym, hipnotycznym wydaniu, to zdecydowanie warto odwiedzić ten adres, Dworcowa 4 Katowice. Zmieniamy miejscówkę i przeskakujemy do Tarnowskich Gór. W Onyxie jutro szykuje się koncert Startowy wieczór z zespołem Piękni i Młodzi z Dawidem Narożnym. Będzie to jedna z ostatnich imprez w 23-letniej działalności tego legendarnego lokalu, więc tym bardziej warto wpaść i pożegnać to miejsce z przytupem. Start 22. No i pamiętajcie, że jutro w Energy 2000 Katowice impreza specjalna. Przy plebiscytowej 3 za konsolą pojawi się włoski DJ i producent muzyki trance Giuseppe Ottaviani. Start godzina 21.30.
2: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem.

0: ssanie gardła, weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I po reklamie.

0: Słuchajcie, że mamy piąteczek, prawda? Przemek Grybowski, witajcie po 21. Najpiękniejszy czas tygodnia, a jak piątkowy wieczór, to także klubowe nowości w RMF Max. No i teraz wyjątkowa perła, mega korcur, w szczególności dla fanów Progressive House, Melodic Techno. Na pewno słyszeliście i znacie projekt Adriatic. Gram po raz pierwszy, robię głośno, najgłośniej. Adriatic w numerze Palm of Your Hands.
1: And now, ladies and gentlemen...

Złoto i to dosłownie nasze muzyczne złoto, co się z archiwum listy Hot Bands. Kojarzycie takiego gościa jak Antoine Clamaran? No, mistrz house'ów z Francji. Gold to kawałek, który wracał często na sam szczyt zestawienia. Teraz mój nowy kandydat na przyszłą jedynkę listy Hot Bands. Kolejna taneczna nowość przy piątku w RMF Max. Ten wykonawca to Warriner, śpiewa Lorin w numerze Let Me Forget.

0: Magic Symphony, magicznie Odyssey Bulla, piątkowo w RMF Max. Już niedługo będzie magicznie w parkach, w lasach i w ogóle wszędzie, bo już powoli czas na pierwsze kasztany. Już niedługo parapety znowu będą pełne kasztanowych ludzików. Byłem dzisiaj w parku, te kasztany coraz większe, niedługo wszystkie spadną. Oczywiście zrobimy sobie tutaj konkurs na piękne ludziki. No, oczywiście, że tak. A za chwilę piątkowe bity. Marlon Hofstadt nie robi ludzików z kasztanów, ale ludziki tańczą do jego muzyki. Czeka I Like.
1: Max. Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

12 to 12, Somber robi nam piątkowy wieczór. Słuchajcie, no to jest ostatni weekend oficjalnie jeszcze nie jesienny. Za tydzień to już będziemy w głębokiej, no może nie głębokiej, już oficjalnie w jesieni. Tymczasem jest jesienna wiadomość z kuchni. Okazuje się tak statystycznie, że jesienią coraz częściej wracamy do zup. Rosół, pomidorowa, ogórkowa znowu zaczynają smakować trochę lepiej niż podczas 30-stopniowego upału. No wiadomo, jakoś sobie nie wyobrażam pomidorowej, jak jest plus 30. Ale w październiku, w listopadzie to jak najbardziej. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni o tej porze z RMF Max. Dla was do kanapek, do kolacji i Malbec i jego wersja Belly Dance'a.

Chico, Chico, Jason Derulo i przyjaciele, piątkowo-weekendowo w RMF Max, także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. No i kierowcy, pamiętajcie, że samochód już rano może być lekko zaporowany w środku, to się zdarza coraz częściej. Wiadomo, że wrzesień to moment, kiedy kilka dodatkowych chwil przed wyjazdem do pracy zaczyna się naprawdę przydawać. Warto o tym pamiętać dla tych, którzy na trasie. Piątkowo z RMF Max, taki numer, jak się przy tym leci, tylko nie za szybko, tylko przepisowo, proszę. Swedish House Mafia i Lykeli, ich happiness is so sad.

0: Do tego tańczymy tutaj w RMF Max Aight i jego remix disco przeboju Ring My Bell. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22, a ja wracam do was jutro. Jesteście wszyscy zaproszeni na sobotnią imprezę. Sobota, godzina 20. Max Party, dużo tanecznych hiciorów, tak więc zaproście przyjaciół. Graba będzie na miejscu. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Niskie ceny są...

0: puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.